Radio SK. Let's go.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: SK Warszawa.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę myśleć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Elska Warszawa.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
6: W tym momencie lekko przytyka się siódemka z Łomianek na Młociny. Przypominam też o tym, że ruszył remont torowiska w Jerozolimskich i w długi weekend trzeba będzie mocno poradzić sobie z utrudnieniami, bo nie będzie tramwajów na pętli metro Młociny. Od jutra także do niedzieli będzie sporo zmian w rozkładach, na przykład będą skrócone trasy kilku linii. Od jutra też utrudnienia na Pradze Północ i w Wilanowie. Drogowcy wyasfaltują ulicę Ząbkowską między Brzeską a Kawęczyńską. Na termometrach teraz 14 stopni.
5: Sponsorem audycji był właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Jest szósta, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla byłego żołnierza WOT z Łęcznej. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa i groźby karalne. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
7: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinę. Inny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
8: Mężczyzna znajduje się na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
7: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
6: Od dziś nowe przepisy dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć w kaskach ochronnych.
9: Kask to jest przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy. Życie może uratować.
10: No jednak bezpieczeństwo jest ważne.
6: Mówią młodzi mieszkańcy Nowego Sącza, a za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub opiekunowie. Chopin w kobiecej odsłonie w Nowym Jorku. Kolekcja gorzowskiej projektantki Natalii Ślizowskiej pojawi się na prestiżowym pokazie mody w USA. Inspiracją był Fryderyk Chopin i kobiety z jego otoczenia, a modowe show już w sobotę.
11: SK Warszawa News.
6: Palma zostanie otoczona zielenią. Szykują się zmiany na rondzie de Gaulle. Zniknie tam betonowa wyspa, a zastąpią ją rośliny, byliny i krzewy.
12: Jest fajna rzecz, mała, a taka wizualnie duża zmiana.
6: Podkreśla Jakub Dybalski z ZDM-u. Drogowcy rozpisali przetarg na wybór wykonawcy, a termin zgłoszenia ofert mija 15 czerwca. Utrudnienia dla pasażerów tramwajów na Młocinach. Od jutra do niedzieli tramwaje nie dojadą do pętli metro Młociny. To efekt prac prowadzonych przez tramwaje warszawskie, a ekipy wymienią tam 4 zwrotnice.
13: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
14: Dzień dobry, Polsko. Długi weekend, czas start.
15: Dla jednych to będą 4 dni wolnego, a dla innych taka poszatkowana w pracową kratkę sałatka.
14: Jarzynowa prawie. No to skoro wstaliście, to dokończcie zdanie. Mój długi weekend...
15: to początek wielkiego remontu.
14: Tak po polsku.
15: 664-402-302 i messengerowe, pocztówki głosowe. Mój długi weekend...
16: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.

0: Pamiętajcie o śniadaniu, bo będziecie chudini, tak jak u Dua Lipy. Dzień dobry, 8 po 6.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który w ciągu 3 godzin naszej audycji je zazwyczaj 2 śniadania.
0: Oczywiście, że tak.
1: No właśnie, ale dzisiaj rozpoczynamy długi weekend. Przynajmniej tego wam życzymy, bo oczywiście wiemy, że co po niektórzy mogą nie mieć długiego weekendu. Prawda, Bogaj?
2: Niestety prawda, ale ja lubię chodzić do pracy, szefie.
1: Bardzo dobrze, miejmy nadzieję, że słyszał. No ale w związku z tym pytamy się, mój długi weekend...
3: Siema, siema, Radio SK. Mój długi weekend zaczyna się za dokładnie 24 godziny, jak będę wracał z ostatniej nocki. Ale jak już się zacznie, to łohoho, współczuję swojej wątrobie.
0: Ojej, ojej, ojej, a pan po głosie tak trochę jakby dodzwonił się do nas albo z Maxa, albo z jakiegoś innego takiego konkurencyjnego.
1: Może po prostu aplikuję.
0: 664-402-302, no albo te messengerowe sławne bla, bla, bla. Mój długi weekend i tu trzy kropki.
4: Jankes i Wiktor.
2: Jankesa nie ma jeden dzień, już ktoś aplikuje, no.
0: Ale jak to nie ma Jankesa?
5: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, zapraszamy.

0: Facet z fantastycznym manikiurem.
1: Ale co ty gadasz, przecież zły jest i tak.
2: Poranne prasowanie.
0: Sam manikur nie zapewnia dobrego humoru, ale mani i pedi?
3: To już możemy sobie pogadać.
1: Pani Jadzia zawsze zapewnia nam dobry humor, ale dzisiaj musimy obejść się smakiem. Duch Jadzi unosi się w studiu, no ale gazety się wydrukowały, newsy się pojawiły, więc trzeba komentować.
0: No, tym bardziej, że się pojawiła afera drobiowa u influencera Rezygiusza.
1: Kojarzę go, to jest już taki trochę przebrzmiały influencer. On kiedyś był w piku, teraz już jest w dołku, ale
0: była
1: jeszcze o nim gadają.
0: Bessa, no, ale spokojnie. No i ostatnio reklamował nuggetsy drobiowe i pokazał na zdjęciu... Naprawdę, nuggetsy drobiowe.
1: Dzień dobry, chciałem zareklamować nuggetsy drobiowe.
0: I pokazał na zdjęciu prawdziwą kurę jako przed,
1: aha,
0: no i te nuggetsy jako po.
1: Aha. No życie, life is brutal. No.
0: Słuchajcie, no niektórzy internauci piszą, że to jest okrutne pokazywać, że kura stała się przekąską. No.
1: A czy ci niektórzy internauci, co piszą te komentarze, to na przykład wiedzą, że smalec na przykład, to jest taki dżem tylko, że ze świni?
0: Już wiemy, czemu Wiktor Brzozowski nie zostanie influencerem.
1: A w ogóle to frytki są z ziemniaków, wiecie o tym? A mleko jest od krowy! Fuj!
0: A słyszeliście o tym, że Bagi i Magdalena Tarnowska, czyli influencer i tancerka Tańca z Gwiazdami, potwierdzili swój związek i wybrali się w pierwszą wspólną podróż?
1: No słyszałem o tym, cały internet o tym grzmi. Gdzie się nie kliknie, to pojawia się ta informacja.
0: Ja się tylko teraz zastanawiam, czy jest jakaś para, która w Tańcu z Gwiazdami nie miała romansu.
1: No ja mam nadzieję, że Ola Kot i Tomasz Barański.
4: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.

0: No, środa się dopiero zaczęła, oni już mają dość. 24 minuty po szóstej.
1: Oni już mają dość pracy, bo to był w końcu bardzo długi tydzień pracy, całe 3 dni.
0: Żebyśmy tylko nie mieli dość świata i kraju, jak się dowiemy, co się dzieje. Zaraz newsy.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu?

0: udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu Tęczy w Warszawie.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
10: Powoli dzieje się na stołecznych ulicach. W tym momencie ciasno na siódemce Złomianek w stronę Warszawy. Stoi też Płochocińska. Jest jakiś wypadek na Toruńskiej, na S8. Dlatego ciągnie się korek aż od Łabiszyńskiej po Marymont, więc tam dosyć spore utrudnienia. Pogodowo cały czas na razie bez zmian. 14 stopni pokazują termometry. Jest pochmurno. Dzisiaj po południu, jak twierdzą spec od pogody, będzie nieco więcej słońca. Maksymalnie możemy liczyć nawet na 23 stopnie. A najbliższe dni niestety zapowiadają się dosyć pochmurno, deszczowo, chociaż jest dobra informacja. W weekend na termometrach możemy zobaczyć około 26, a nawet 27 stopni. Niestety na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Zbliża się 6.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Od dzisiaj zmiany w punktach karnych dla kierowców. Nie będzie już możliwości redukcji punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu i rażące przekroczenie prędkości. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z matką i lekarzami leci do Polski. Polka studiowała w Pekinie, jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Lekarze zdiagnozowali m.in. zapalenie mózgu. Rząd zorganizował transport medyczny do Polski.
11: SK Sport News.
10: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą. Od pierwszych minut mają jednak zacząć liderzy, czyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, a początek meczu na Narodowym o 20.45. Polskie siatkarki zaczęły grę w Lidze Narodów. Na początek tej edycji rywalizują w turnieju w Chinach, a pierwszymi rywalkami Polek są Belgijki. To spotkanie właśnie trwa, właściwie trwa drugi set i na razie prowadzą Polki.
12: Jankes,
13: Kama i Wiktor.
14: W radiu SK.
15: No właściwie to już z długim weekendem jesteśmy na ty. Dzień dobry, długi weekendzie, witamy.
16: Proszę się rozsiąść i spokojnie rozpoczynamy. No ale prawda jest taka, że nie wszyscy mają długi weekend, tak jak my, ale możemy zapytać. Mam długi weekend i...
17: Siema SK, mój długi weekend zaczyna się jutro od 15 i trwa aż tydzień. Pozdrawiam serdecznie, hej.
15: Zazdro!
16: Dajcie znać oczywiście 664-402-302 lub głosówki na SK-owym Messengerze. Mój długi weekend i trzy kropki.

0: Tak się ładnie gra z samego rana. Nasz, wasz, twój długi weekend.
1: Ja to wam powiem lepiej. Nie dość, że zaczynam długi weekend, to jeszcze po niedzieli mam tydzień urlopu, a o dwóch tygodniach w lipcu to już w ogóle nie mówię. Pozdrawiam.
2: Dobrze, że nie powiedział, bo bym mu zazdrościło. No.
0: Zaraz jeszcze się okaże, że jedzie pan na przykład gdzieś w góry albo na Mazury.
2: Wydać dudki. Ale słyszałeś o tym, że w Zakopanem przyjęto uchwałę krajobrazową.
0: To znaczy, że co?
2: I chodzi generalnie o ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i ogrodzeń na terenie gminy miasto Zakopane. Koniec reklamozy, proszę pana.
0: Ale zaraz, jak koniec? To skąd ja teraz będę wiedział, gdzie jest najlepszy kebab pod Tatrami?
3: Jankes, Kama i Wiktor.
0: A Sienkim oczywiście.
4: Reklama. Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia!
5: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A/16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
6: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędnie jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: I po reklamie.

0: 12 minut zostało do 7. This is Life, Amy McDonald. Wstajesz sobie rano, słuchasz radia, tu nagle Kamila śpiewa twoje imię. To jest życie.
1: Happy birthday to you.
2: Darek, Darek.
3: SK budzi w urodziny.
2: Dzień dobry, Dareczku.
4: No, cześć, witaj, hej.
2: Kawka wjechała, kamka wjechała, można zaczynać dzień.
4: No, właśnie.
0: Słuchajcie,
4: no,
0: trzeba powiedzieć jasno, że wjechała też 50. I nie mówimy tutaj o czymś do picia, tylko o kalendarzu.
4: No niestety tak jest, z badaniami razem.
2: Ale to akurat bardzo bym powiedziała zdrowo i bardzo mądrze. Ale wiesz co, my tak cię tutaj słuchamy, bynajmniej nie brzmisz na 50 lat.
0: Po głosie to tak z połowa tego, a nie 50.
2: No może 32 maksymalnie.
0: Może ty oszukujesz.
4: No nie, tak się czuję, zresztą mam fajne małe dzieci.
2: A ile mają?
4: 6 i 8 lat.
2: A, no to faktycznie nie możesz się czuć na 50, to prawda.
0: To uwaga, szybki test na młodego człowieka duchem. Co to jest 6-7? 6-7?
4: Co to jest?
0: No, co to jest? 6-7!
4: No kurczę, to coś tam moje dzieciaki ciągle o tym mówią.
2: To ja ci powiem, Dareczku, że Wiktor się trochę wypuścił, dlatego że nawet ci, którzy robią 6-7, nie potrafią wytłumaczyć, co to jest.
4: No, tak mi się wydaje.
2: Ale to 6-7 ci jeszcze trochę.
0: Tak, dzisiaj w urodziny jesteś po prostu slay. Jesteś niezły slay. Urodzinowe 100 zł dorzucamy. Tak do kolejnych zakupów, na które pewnie dzisiaj jeszcze się wybierzesz.
4: O, super. Pewnie, na pewno.
2: Dostaliśmy informację od twojej drugiej połówki, że zazwyczaj skupiasz się na świętowaniu urodzin dzieciaków oraz jej. I ona by bardzo chciała, żebyś dzisiaj pierwszy raz postawił siebie na piedestale. Więc bardzo cię proszę, wdrapuj się na ten piedestał w tym momencie.
4: Będzie to trudne, ale spróbuję.
0: I teraz możesz oficjalnie sam sobie pożyczyć czegoś na 50, bo przecież ty wiesz najlepiej, czego byś chciał, a?
4: No ja bym chciał tego zdrówka, bo te badania wyszły całkiem dobrze. No i tak powiem szczerze, żebyśmy spędzili jakieś fajne wakacje w tym roku. Nie w mieszkaniu, które będziemy szykować, tylko gdzieś za granicę, żebyśmy pojechali wspólnie. To będzie mój plan na ten lato.
2: To jest fantastyczny plan. Zapiszmy go i idźmy dalej.
3: Radio SK.
0: Ja proponuję zacząć świętowanie już od długiego weekendu. Od dzisiaj.

0: minuty będzie godzina 7, a po godzinie 7 7 wygrywa, więc już szybki łyk kawy, żebyście się i normalnie będziemy grać.
1: A idealnie o 7 kolejne newsy i Paulina o zdenerwowanym Patryku Jakim.
0: Jakim?
1: Zdenerwowanym. Jan i Wiktor.
2: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
15: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
16: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
15: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
20: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
21: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
27: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
30: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
31: Zaczynamy od wypadku na Wincentego Witosa. Korek ciągnie się od Sobieskiego aż po Czerniakowską, więc jeżeli możecie, to omijajcie to miejsce. Powoli ciasno robi się też już na moście Poniatowskiego. Korkuje się też wybrzeże Kościuszkowskie w kierunku Centrum Nauki Kopernik. Do tego stoi S8 od Łobiszyńskiej aż do Marymontu. No i ciasno też w Alejach Jerozolimskich. Pogodowo ciut lepiej, 15 stopni pokazują termometry. Dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach około 23 stopni.
30: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
29: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
31: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Szczyt absurdu, tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa chce postawić mu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a sprawa dotyczy czasu, gdy był wiceministrem sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną.
0: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
31: Mówi Patryk Jaki. Zdaniem prokuratury Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
1: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
31: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski. Rząd przyjął pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Ograniczony ma być dostęp nieletnich do pornografii. Średni wiek pierwszego kontaktu to niespełna 11 lat. Przewidziano kary do 1 000 000 zł za brak weryfikacji wieku. 24-letnia Maja Chwalińska największą niespodzianką na French Open. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej notuje największy sukces w karierze. Wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
2: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie. Ona gra taki magiczny tenis. No i też dlatego podbija korty w Paryżu.
31: A jak mówi nam trener Kałuża, Maja zawsze wyróżniała się na korcie.
22: SK Warszawa News.
31: Mazowieckie WOPR z dofinansowaniem. Blisko 1 500 000 zł na sprzęt i działania ratownicze przed sezonem wakacyjnym.
3: Pływajcie w kamizelkach. Jak wypadniecie z tej łódki, to my do was dopłyniemy. Prędzej czy później dopłyniemy, najwyżej trochę się schłodzić. Dajcie się uratować.
31: Mówi Paweł Własiak, prezes zarządu mazowieckiego WOPR, a w ubiegłym roku na Mazowszu utonęło 30 osób. Zmiany w ruchu w długi weekend na Pradze Północ i w Wilanowie. Drogowcy wyasfaltują Ząbkowską między Brzeską a Kawęczyńską, a wczoraj wodociągowcy rozpoczęli pracę na Przyczółkowej.
4: Welcome everybody! No, piątek w środę? Może być lepiej? Długi weekend przed nami.
5: No, dobrze by było, gdyby jeszcze dzisiaj wypłata przyszła.
4: A nie można mieć wszystkiego.
5: No ale, zadaliśmy wam dzisiaj pytanie. Mam długi weekend i tu trzy kropki.
6: Mój długi weekend zaczyna się dziś o 12:00, więc z niecierpliwością odliczam godziny i... Hello, Boże, witam! Mam nadzieję, że będzie słonecznie. Pozdrawiam wszystkich!
5: Czyli jeszcze 5 godzin, ale ponieważ ta się rozpoczęła, to właściwie to już tylko 4, a ostatnia się nie liczy, więc właściwie 3 godziny do 12.
4: Czy jest na sali Jacek Gmoch, żeby to rozrysować?

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, co roku coraz lepsze, tym razem z Zalią. Ach, och, ależ to ładne.
2: Powiedział Wiktor.
1: Ale a propos, słuchaj, mężczyzn i męskiego zaangażowania.
2: No, lubimy to, jak mężczyźni są zaangażowani.
1: Okazuje się, że faceci coraz częściej wybierają taki zawód jak pielęgniarstwo.
2: Okej, okay,
1: i są
2: fajnie pielęgniarzami.
1: Mhm. Tylko mają problem z tym, że pielęgniarzy nie ma oficjalnie w dokumentach.
2: Jak to?
1: Okazuje się, że w mowie potocznej występuje pielęgniarz i mówi się tak często, to w oficjalnych papierach, jak idziemy do szpitala, albo gdzieś aplikujemy, albo uczymy się, mamy tylko pielęgniarki.
2: Czyli na ten moment jest Wiktor Brzozowski pielęgniarka?
1: No raczej tak. Oficjalnie nikt chyba nie chce zapisać pielęgniarza jako faceta.
2: Kurczę, to może jednak najlepsza będzie ta osoba pielęgniarska?
3: Tak. Otóż nie.

0: Say My Name. Kama, Wiktor. Wiktor, Kama.
1: No i Bogaj.
0: Paweł, dzień dobry.
1: Ale przede wszystkim... odbierać telefony, Bogajku.
0: Najważniejsi Zwoncie. Teraz jesteście wy!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Bogaj na telefonie będzie siedział, w związku z tym można już dzwonić. 664-402-302 to jest nasz numer. Pamiętajcie, że odpowiedź na siódme pytanie sprawia, że możecie dostać naszą eskową torbę, butelkę i inne różne eskowe niespodzianki. No, jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i najważniejsza rzecz, bo Bogaj będzie rozłączał, bo on jest taki brutal. Trzymajcie telefon przy uchu, bo jak was będzie źle słychać, to was nie będziemy słyszeć.
0: Jak mawia stare przysłowie, life is Bogaj, czyli life is brutal.
1: Dobra. No to w takim razie odbieraj, tak, odbieraj.
3: Dobra, to lecimy.
1: Dzień dobry.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Pierwsze.
0: Michał, od razu przeliteruj nam słowo ksiądz.
4: Kysy i ondy z.
1: Bardzo dobrze.
0: Szkołę zaliczył, kościół pewnie też.
2: Drugie.
4: No raczej.
1: Czeskie jahody to polskie truskawki, pomidory czy jagody?
4: Jagody.
1: Otóż nie, pamiętaj, że Czesi wszystko mają na odwrót, marzą o morzu, czyli którego truska. Nie mają. Dokładnie.
4: Ale taka była moja odpowiedź, no.
0: Niestety.
1: Trzymaj się, Marka. Szerokości, papa.
0: Life is Bogaj, niestety.
3: Ale wymyśliłem pytanie.
1: Dzień dobry. Halo. Ahoj.
5: Halo.
1: Heju.
0: Kto z nami?
5: Halo, halo.
0: Jak masz na imię?
5: Cześć. Kinga.
2: Trzecie.
0: Kinga, kiedy dzieci zakończą rok szkolny Anno Domini 2000 teraz? 25 na 26.
5: 26.
0: Dobrze!
1: Normalnie słyszałam, jak wyciągasz szyję i patrzasz w kalendarz na ścianie w kuchni.
5: Tak jest.
1: Było słychać. Słuchaj, ostatnio w towarzyskim meczu Polacy przegrali z Ukrainą. I z kim dzisiaj przegrają? Z Ganą, z Nigerią czy z RPA?
5: Z każdym.
0: Ja bym zaliczył!
1: Ja też!
0: Naprawdę, tak.
1: No.
0: Dobra, ale tak naprawdę to przegrają z Nigerią. No. No to teraz przed nami...
2: Piąte.
0: Uwaga, na dywan wylałaś budyń. Było to przez przypadek.
1: Oczywiście.
0: Mama bardzo się zdenerwowała, a babcia tylko się śmiała. Jakie było pierwsze zdanie w tym tekście?
5: Na dywan wylałaś budyń.
1: I to jest idealny przykład na to, że kobiety zawsze słuchają, a mężczyźni... Tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: Szóste.
1: Dzisiaj jest dzień savoir vivre. Powiedz kilka kulturalnych przekleństw.
5: Motyla noga, szlak, ja cię sunę.
1: O, bardzo ładne.
6: Тебе скажу по-французски savoir vivre. Значит, как это возможно?
2: Siódme.
1: I tym sposobem doszłaś do ostatniego pytania.
0: I czas na trzy słowa do długiego weekendu.
5: Śniadanie, kawa, koniec pracy.
1: To jest dobry plan. Tak samo zresztą jak wygranie w siódme wygrywa. Torby, butelki i dodatkowo jeszcze eskowych gadżetów. Gratulujemy.
5: Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Czy masz jakieś przesłanie dla narodu do właśnie długiego weekendu, przed tymi dniami wolnymi?
5: Pijcie, bawcie się, odpoczywajcie, nie myślicie o pracy.
0: Cały czas mówimy o wodzie mineralnej.
2: Siódme wygrywa w radiu.

0: Gościu, którego przedstawiać nie trzeba, bo zawsze sam się przedstawia. Jason Derulo.
1: Brzmi równie dobrze jak długi weekend. A jak długi weekend, to oczywiście wszyscy ruszają na wycieczki, więc jeżeli chcielibyście wiedzieć, czy ceny paliw poszły do góry, czy w dół, to za chwilę o tym Paulina.
0: Ciekawe, czy one dobrze brzmią?
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. port69.com.pl.
2: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to w tym momencie na pewno bardzo mocno stoi Sikorskiego, do tego Prymasa Tysiąclecia, od Jerozolimskich w kierunku Woli. Ciasno też na Wale Miedzeszyńskim, do tego S8 korkuje się od Łabiszyńskiej aż do Marymontu. Ciasno też w Alejach Jerozolimskich, od Parku Pięciu Sióstr aż do Łapuszyńskiej. No i przypominam, że jest też zderzenie drogowe na Wincentego Witosa, więc tam też warto zachować ostrożność i czujność. Pogodowo na razie bez większych zmian, 15 stopni pokazują termometry. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 23 stopni i pomimo tego, że poranek dosyć pochmurny, to po południu na niebie ma pojawić się więcej słońca.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jest śledztwo w sprawie kobiety więzionej przez 30 lat w Krakowie. 50-letnia Magdalena K. miała być przetrzymywana przez własnych rodziców. Po interwencji policji została uwolniona i trafiła do szpitala. Sprawa dotyczy podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ceny paliw dziś bez większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy do 5 zł 95 groszy. Benzyna 98 kosztuje 6,54, za to diesel drożej niż wczoraj. Za litr zapłacimy do 6 zł 40 groszy.
8: SK Sport News.
7: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra z Anną Kalińską, a początek ich meczu o 11. Nieudany start polskich koszykarzy na Mistrzostwach Świata 3x3 w Warszawie. Biało-czerwoni przegrali pierwszy mecz z Mongolią 19-21. W kolejnym spotkaniu po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, a następne mecze już jutro.
9: Mamy go, oto długi weekend.
10: No właśnie, no i jeżeli już jest ten długi weekend, to trzy kropki.
11: Mój długi weekend to wypad z dziećmi nad jezioro, na supy, rowery, chill. Pozdro SK.
10: Słuchacz powiedział chill czy chili, bo jedno piecze, a drugie nie.
9: Mój długi weekend, dokończcie to zdanie, dajcie nam znać na eskowym Messengerze albo pod 664-402-302.

Warszawa.

0: SK mówi dzień dobry w przededniu wolnego. Mój długi weekend.
1: Dziś zaczynamy długi weekend. No więc trzeba zrobić coś pojechanego. Pozdro.
0: Pojechanego, dobrze usłyszałem?
2: Nie. Pochodzonego. Pochodzonego, bo ja będę o chodzeniu teraz gadać. Mówi się, że 10 tysięcy kroków dziennie to cel, do którego powinniśmy dążyć. Prawda?
0: No
2: słyszałeś
0: tak.
2: To.
0: Jak zrobisz dyszkę, to będziesz lepsza i zdrowsza.
2: Oczywiście i dłużej będziesz żyć. Ale badania pokazują, że już 4400 kroków, nie 4399, tylko 4400 kroków dziennie może zmniejszyć ryzyko śmierci prawie o połowę, a 7,5 tysiąca kroków aż o 65% redukcji tego ryzyka. Hmm?
0: Dobra, przed nami mała przerwa, to ja pójdę, to rozchodzę.
3: Radio SK. Run, Forrest, run!
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A/16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
12: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
19: I po reklamie.

0: Po pierwsze David Guetta, po drugie Rihanna. Zdecydowanie pachnie dobrą zabawą.
1: No a poza tym mamy teraz trzeci dzień czerwca. Czerwiec to jest miesiąc z literką R jak rodzina, więc ślubów, panie, i weseli to będzie teraz jak grom.
0: I who's that chick na tym weselu? No jak to? Ten chick to jest Nosel.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, skąd?
4: Pani Klaudio, ja mam takie zapytanie, bo ja dzwonię z tej sali, jestem menadżerką i dzwonię z informacją, nie wiem, czy tam w ogóle szefostwo informowało odnośnie remontu jednej sali. To na szczęście nie wasza, ale będziemy. Tak. I nas już, proszę pani, wykonawca poinformował o poślizgu czasowym. Zrobi nam to dopiero, proszę pani, w listopadzie, w listopadzie 27. I dlatego ja bym chciała z panią ustalić odnośnie, proszę pani, tej sali waszej.
3: Okej, bo remont się ma zacząć w listopadzie, a my mamy wesele w czerwcu.
4: Wiem, to mi koliduje, dlatego też, proszę pani, ja mam taką propozycję dla was. Bo ile wy będziecie mieli osób?
3: No tak mniej więcej celowaliśmy na 100 osób.
4: I chcecie stoły w podkowę czy w prostokąt?
3: Ojejku, wie pani...
4: Bo jeżeli w prostokąt, to ja pani powiem, jak to wyglądałoby. Ja wtedy kładę na podłogę te pustaki, które oni mi obiecali, że dadzą, plus karton gips. Nakrywamy to obrusami i tego nie widać. I macie przestrzeń, proszę pani, do zabawy normalnie.
3: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem w stanie teraz sobie tego wyobrazić. Możemy
4: ja pani powiem co jak. My bierzemy te pustaki, które przygotowali na remont sali, robimy w kształcie prostokąta i kładziemy tam karton gips i nakrywamy to, proszę pani, obrusem.
3: No gdzie pustaki i gdzie stoły?
4: Dobrze, tylko że to będzie zasłonięte. A w przypadku, gdyby pani, proszę pani, nie chciała tak, no to my stawiamy pustak na pustaku i to bez sensu wygląda na sali. Ma pani po prostu widok na pustaki, to bez sensu.
3: No po prostu muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało. No, nie umiem teraz tego wyobrazić sobie.
4: No tak, kładziemy na wysokość stołu te pustaki w formie, proszę pani, prostokąta, a na to nakładamy karton gips i przykrywamy obrusem, żeby nie było widać.
3: No ale jak pustaki na obrus? Przecież to będzie widać.
4: Nie, karton gips, proszę pani, a karton gips, proszę pani, jest płaski.
3: No dobrze, no to tak ewentualnie możemy zrobić. No.
4: Tylko trzeba uprzedzić, proszę pani, żeby wtedy nie siadali na ten tak zwany prowizoryczny stół.
3: No dobrze, no to tak, rozumiem, że będą karton gips po prostu i będą stoły przykryte i potem...
4: Wcześniej pustak, na pustak, proszę pani, karton gips i obrus.
3: Dobrze.
4: No. W tym wszystkim, proszę pani, pomoże pani Patryk.
5: Cześć Klaudośka, zostałaś wkręcona. Dzień dobry.
2: Nosel wkręca. Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: To jednak pustak czy nie pustak?
0: Chyba jednak pustak.

0: kolega Ed Sheeran wbił się na playlistę zaraz przed godziną ósmą. No, a za chwilę sprawdzimy, kto będzie kolegą Kamy albo moim.
1: No właśnie, pięć słów, pięć stów, dosłownie po godzinie ósmej. O co chodzi w tej zabawie? Dostaniecie od nas pięć słów, będziecie musieli podać swoje własne skojarzenia, a następnie wybrana przez was osoba, czyli albo Wiktor, albo ja, kto oczywiście nie będzie w danym momencie w studiu, będzie musiał podać swoje skojarzenia do waszych słów. No i jeżeli się pokryją, no to za każde dobre skojarzenie stówę dla was.
0: Dajcie numer telefonu, dajcie nam znać, że chcecie zagrać z nami po godzinie ósmej, zostawcie to w naszym messengerze, no a Boga i za chwilę drogą researchu będzie przebierał w tych zgłoszeniach. Coś można jeszcze jakoś
1: tam... Co byś chciał dzisiaj, Boga? Jak mają się przekonać, żeby właśnie ich wybrać?
0: Hasełko?
2: Może ulubiony dzień tygodnia...
0: I co? I który wybierzesz, to od razu podpowiedz. Czy mają pisać poniedziałek, wtorek, środa, czwartek czy piątek?
2: Dzisiaj jest środa, ale jakby piątek.
1: No. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Napiszcie w takim razie na jaskowym messengerze, za momencik Boga i wybiera, a my po godzinie ósmej dzwonimy.
3: Pięć słów, pięć stów.
4: Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
22: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
23: Sporo dzisiaj dzieje się na warszawskich ulicach. Mamy kolejną stłuczkę, tym razem w Alei Stanów Zjednoczonych. Korek ciągnie się od Ostrobramskiej aż po Paryską, więc warto zachować w tych okolicach ostrożność. Do tego stoi prymasa tysiąclecia od Jerozolimskich w kierunku Woli. Oprócz tego ciasno też na S8 od Łabiszyńskiej aż do Marymontu. Pogodowo na razie bez większych zmian. 16 stopni pokazują termometry. Maksymalnie dziś zobaczymy około 23 stopni i po południu możemy liczyć na nieco więcej słońca.
22: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
23: Minęła 8, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Nowe przepisy dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Od dziś osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach ochronnych. Eksperci podkreślają, że chodzi o ograniczenie urazów głowy. Dotyczy to szczególnie hulajnóg elektrycznych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
24: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również z 2024 roku o ponad połowę.
23: A medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
25: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
23: Mówi nam ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
26: Mam zamiar zacząć. Ja tylko na skatepark zakładam. Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
23: A przypomnijmy, za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub opiekunowie. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 4%.
27: Raty kredytów hipotecznych i tak spadną, ponieważ spadły stawki WIBOR, a to od nich bezpośrednio jest uzależnione oprocentowanie kredytów hipotecznych.
23: Mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat. Długi weekend pod drzewami. Coraz więcej osób wybiera nocleg w strefach wyznaczonych przez Lasy Państwowe, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
28: Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
23: A to propozycja dla miłośników biwakowania blisko natury.
29: SK Warszawa News.
23: Koncerty, warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan odbędą się wianki nad Wisłą, a na uczestników czekać będą pokazy, regionalna kuchnia i rękodzieło.
30: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
23: Mówi Andrzej Matysiak, dyrektor stołecznej estrady. Na Pradze Północ powstanie nowa siedziba NASK. To instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo. Koszt jej budowy to ponad 360 milionów złotych.
31: I Wiktor w Radiu SK.
0: I to jest najpiękniejsza środa ever, bo jest w piątek.
1: No, zdecydowanie. Mój długi weekend, 3. Wykończycie to zdanie.
32: Cześć SK. Mój długi weekend jest jak stosunek przerywany. Niby fajnie, ale brak happy endu.
0: Oj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
33: No to żeśmy zaszaleli.

0: Ty, Wiktor, wiesz, że oni śpiewają o naszej słuchaczce Ani, z którą za chwilę gramy?
1: Pewnie, że wiem.
2: Pięć słów. Stół.
0: Poznajcie, to jest Ania od Wygrywania.
1: Dzień dobry.
3: Cześć.
1: Ania, dzisiaj Bogaj wymyślił nie wiadomo skąd z czapy, że trzeba go zachęcić ulubionym dniem tygodnia w Messengerze, podrzucając numer telefonu. Co zrobiłaś i co napisałaś?
3: Napisałam, że w sumie każdy dzień tygodnia jest fajny, pod warunkiem, że jest wolny.
0: A kiedy będziesz miała wolne najbliższe?
3: Za 5 godzin.
0: Cudownie, już czuję ten zapach.
1: Żeby twoje myślenie i tej osoby, którą zaraz wybierzesz, nie było wolne, tylko szybkie i zgodne przede wszystkim. Pięć słów, przypominamy, wybierasz osobę, z którą możesz mieć dobry przelot, tak czujesz, że się dogadacie mentalnie i intelektualnie, no i będziemy dopasowywali słowa.
0: No to kogo wybierasz i dlaczego jest to Wiktor?
3: Nie, dzisiaj niestety nie Wiktor. Dzisiaj czuję, że mam wspólne myśli z Kamą.
0: Ojejku, słuchajcie, to jest naprawdę duża presja.
1: Macie,
0: no, ale
1: macie 30 sekund, zanim Kama wyjdzie ze studia, żeby się poznać. Kama pewnie chciałaby jakiś sobie obraz psychologiczny naszkicować twój, więc...
0: Aneczko, kochana, powiedz mi, jak będziesz spędzać ten długi weekend?
3: Ojejku, no ja mam remont kuchni, zatem będę sobie z moim dzieciem nadzorować i pełnić funkcję kierownika budowy.
0: Mhm, czyli po polsku, rozumiem, dobrze.
1: Tak, ma dziecko, ma dom, ma kuchnię.
0: A to dziecko to syn czy córa?
3: Córa, 2,5 roku.
0: Ojej, cudowne. One świetnie malują po ścianach, jakbyś kiedyś potrzebowała, to pamiętaj, możesz wykorzystać. Słuchajcie, dobra, to jeszcze dziewczyny. Twoje ulubione danie.
3: Spaghetti.
0: Dobrze, to ja wychodzę.
1: Tyle wam musi
0: Ania,
1: wystarczyć.
0: Im prościej, tym lepiej.
1: Byłaś, koniec.
0: Dobra,
1: koniec. Twój czas minął, Kama. Teraz czas Ani na dopasowywanie słów.
4: Ja to Kamie i telefon bym zabrał.
1: Właśnie, to też jest ważne, bo zaraz zaczną jej podpowiadać. Albo co... Ania, twoje pierwsze słowo to... makrela.
3: Pasta.
1: Fajnie, dobre, fajne, lubię, no.
4: Proste.
1: Aha. Buzz Astral, czyli Toy Story Radio się kłania. Drugie hasło to Buzz Astral, postać z tej bajki.
3: Kosmos.
1: Trzecie słowo. Mecz.
3: Piłka nożna.
1: Dzisiaj grają z Nigerią. Może Kama będzie wiedziała? Może skojarzy? Oby, bo to 100 zł. Każde skojarzenie to stówka. Czwarte. Boże, kto to wymyślił? Uwaga, czwarte hasło. Pompowtryski.
3: O matko, samochód.
1: Dobrze, też bym tak powiedział. I uwaga, ostatnie. Jezioro.
3: Ryby.
1: Mamy to! Ania, zostawiamy antenę, zaczniemy grać i za dwa kawałki wracamy razem z Kamą i mam nadzieję, że dopasuje jak najwięcej słów, bo każde to stówka.

0: Prawdziwa kasa do wzięcia, prawdziwe emocje. 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: No i razem z nami Ania. Ustaliliśmy, że Ania jest od wygrywania. Dzień dobry.
2: Tak.
0: Słuchaj, na makrele powiedziałaś co?
2: Pasta.
0: Na baza astrala.
2: Kosmos.
0: Mhm. Według ciebie mecz to?
2: Piłka nożna.
0: Uwaga, trudne słowo. Pompowtryski.
2: Samochód.
0: No i na koniec moje ulubione jezioro.
2: Ryby.
0: Też moje ulubione. No pytanie, czy kama się w tym wszystkim połapie. Wołaj. Kama, Kamilia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witamy, jak się czujesz?
3: Jestem absolutnie sfajdana.
0: Jakie masz typy? Jak obstawiasz? Możemy zagrać w małego bookmachera. Ile stówek zdobędziecie razem? Dawaj.
3: Nie wiem, ostatnio zdobyłam 400. Oho,
0: no to teraz czas na 500.
2: To teraz wszystkie.
3: Nie wiem, teraz 600.
4: Ale bez pomagania.
0: Najważniejsze to optymistyczne podejście do zabawy. Kama, pierwsze słowo.
3: No.
0: Makrela.
3: Ryba.
0: Czy jesteś pewna i mam zaznaczyć tę odpowiedź?
3: Nie wiem. Podpowiadaj, nie. Anka, dawaj.
2: Nie.
0: No, ale słuchajcie,
2: może lepiej na śniadanie lepiej nie, ale z kanapeczką.
0: Cicho tam!
3: Ja to zawsze z tatusiem moim braliśmy taką wędzoną makrelkę i sobie na masełko, na kanapkę tak po prostu nakładaliśmy.
0: Czy mogę poprosić o odpowiedź ostateczną, jakie jest twoje hasło?
3: Dobra. Ryba.
2: Nie.
0: Pasta.
5: Do zębów.
3: A no właśnie, z makreli!
0: Pierwsza stuwa dobre, przeszła no. Obok nosa, ale do wzięcia jest kolejna. Bas astral. Nie odpowiadaj od razu, pomyśl.
3: Dobrze.
0: Nie
3: dobrze,
0: wyrywaj się, dobrze. Masz czas. To dobrze. Jest tylko radio, reklamodawcy poczekają.
3: Bas astral jest w takiej bajce, jest, która się nazywa Toy Story.
2: I on pochodzi z pewnego miejsca.
0: O,
5: jak się to nazywa?
3: No dobra, ale poczekaj, bo jeżeli ty mówisz, że on pochodzi z pewnego miejsca, to ja mam zagwozdkę.
0: Z szafy?
3: Nie, bo może pochodzić ze sklepu z zabawkami. Albo z kosmosu.
0: No jest szeroko. Dlatego cicho tam po drugiej stronie, Ania.
3: Poczekaj, Ania, w którym momencie zapiszczałaś?
0: Daj Kamie być dorosłą i odpowiedzialną.
3: Przy sklepie z zabawkami czy przy kosmosie?
0: Cicho tam. Cicho tam.
4: Trzeba je rozdzielić.
0: Poproszę.
3: Pan mnie nie przesadza.
2: Ja, nie, że dobrze myślisz, poproszę, ale trochę później.
0: Poproszę o finalną odpowiedź.
3: Kosmos.
0: Tak.
4: Dobrze.
0: Pierwsza stuwa wasza. Uwaga.
3: Dziękuję, ja się czuję, jakby już były dwie.
0: Przed nami trzecie hasło, a brzmi ono mecz.
2: To się dzisiaj wydarzy, Kama.
5: Maja Chwalińska.
3: Nie no, jak mecz, to ja bym od razu pomyślała piłkarski, ale jak ty mówisz, że to się dzisiaj wydarzy, to od razu myślę o przegranej.
0: Po raz kolejny muszę zapytać, jak Hubert Urbański. Proszę o wskazanie ostatecznej odpowiedzi.
3: Ania, help.
0: Już ci pomogła, już była podpowiedź. Nie róbcie z ludzi idiotów.
2: Nie, ale tam była dobra myśl. Myśl była dobra.
0: No. Mogę ci podpowiedzieć ze swojej strony i to będzie duża podpowiedź, dawaj, że jest to hasło dwuwyrazowe.
3: No dobra, to wchodzę w mecz piłkarski, bo ja znam Bogaja i jak Bogaj powiedział, że Maja Chwalińska, to znaczy, że musi być coś innego niż tenis. Nie?
0: Było blisko, bo hasło to piłka nożna.
3: Prosto! Dobra, no okej.
2: Okay. Ale blisko.
0: Ile mamy tych stówek
3: ja
0: na razie?
3: Ja bym ci
0: jedna
3: uznała, wiesz?
4: Wiem.
0: Teraz się poskładasz, słuchaj.
3: Dobra, no dalej.
0: Czwarte hasło, pompowtryski.
2: Ja tylko znalazłam najbardziej powszechne słowo, jakie to może być.
0: No, wbrew pozorom, to jest bardzo proste skojarzenie.
3: A to jest coś związane z samochodami? Bo ja nie wiem nawet.
0: No, może, może w traktorze też jest.
2: A to nadal pojazd.
3: Dobra, jedźmy, że to te samochody, auta, samochody.
0: Uznaję, bo hasło to samochód. Tak, druga stuwa wasza.
2: No, super.
0: Ostatnie hasło przed nami. To jest hasło na moje serce, bo brzmi ono jezioro.
2: Trochę się łączy z tym pierwszym hasłem.
3: Dobra, to jest akurat proste i jestem absolutnie pewna, że odpowiem dobrze. Aczkolwiek siara będzie, jak się okaże, że źle. Wiktor kocha rybki, a że była makrela, to ja stawiam, że to będzie ryba, ryby, nie wiem.
0: Tak. To co, ile w sumie mamy?
3: Dużo?
1: Trzy stówy!
2: Super!
3: Myślę sobie, że to jest chyba całkiem przyjemna sytuacja, wygrać 300 zł tuż przed długim weekendem. Pytanie tylko, Ania, na co to wydasz?
2: Ja myślę, że ja to powiążę z tym remontem kuchni. Będzie nowa patelnia.
3: O, super!
0: Załatwione!
1: 5 słów, 5 stów. Radio SK.

0: Więc chodź, pomaluj mój świat na różowo i na różowo. Pinky Sober.
1: No nie wiem, czy będzie tak różowo, szczególnie jeżeli jesteście uczniami w szkole podstawowej lub w szkole średniej, bo za momencik Paulina będzie mówić o tym, że już niedługo nie będzie telefonów w szkołach.
0: Sprawa przegłosowana. Zaraz w newsach o tym.
2: Janek

0: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: No i mamy spore utrudnienia na wysokości multimedialnego parku Fontan. Mocno korkuje się też Aleja Jana Pawła II. Stoi też Prymasa Tysiąclecia od parku Moczydło aż po Aleje Jerozolimskie. W samych alejach też dosyć ciasno, tam jest wypadek na wysokości Jutrzenki, więc warto tam zachować ostrożność. A poza tym korkuje się teraz wał Międzyszyński. Stoi też S8 od Łabiszyńskiej aż do Marymontu. Pogodowo na szczęście trochę lepiej, bo rośnie temperatura. 17 stopni pokazują teraz termometry. Dzisiaj maksymalnie możemy liczyć na 23 stopnie. No i na pewno z każdym kolejnym dniem będzie cieplej, ale niestety każdy kolejny dzień także będzie dosyć deszczowy. Dzisiaj opadów deszczu synoptycy nie przewidują.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Od września zakaz telefonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął ustawę w tej sprawie. Uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych na terenie szkół. Eksperci szacują, że uzależnienie od smartfonów może dotyczyć 60% nastolatków.
9: Telefon komórkowy stał się narządem. Bez serca, wątroby nie można żyć, tak bez telefonu nie można żyć.
8: Mówił Marian Łakomski, terapeuta uzależnień z Radomia. A zakaz używania telefonów komórkowych nie będzie obowiązywał na wycieczkach szkolnych. Polskie siatkarki pokonują Belgię w Lidze Narodów. Biało-czerwone wygrały 3-2 w chińskim Nankinie, a kolejny mecz Polki rozegrają już w czwartek z Czechami. IMGW ostrzega przed burzami w 9 województwach, to na południu i zachodzie Polski. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr, a lokalnie może wystąpić też grad.
10: Jan Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: No piękna jesteś środo, śliczna, bo jesteś piątkiem. Przypominamy, że zaczynamy weekend i ten długi, przedłużony.
12: No i zapytamy się was w tym momencie. Mój długi weekend i tu trzy kropki.
13: Cześć, długi weekend na pewno się zacznie, na pewno u nas, bo w czwartek jest święto, a w piątek można sobie pozwolić na dzień wolny, czyli mamy 4 dni wolnego.
12: Bogaj policzył na palcach, zgadza się?
14: Tak, na szczęście mam 5 ręki.

0: 23 minuty, 9. Coraz bliżej już ten weekend, coraz bliżej Kamil Nosel mikrofonu. No chodź tu do nas.
1: To właśnie ten weekend, a nie tak się czaisz.
0: Jakbyś miał dokończyć zdanie. Mój długi weekend i tu trzy kropki.
1: Zaczyna się zaraz! Brawo!
2: Pana gapa, no.
0: Może do restauracji byśmy jakiejś poszli, coś zjedli dobrego, coś
2: pozamawiali.
0: Wiesz, Marcelku,
2: że kiedyś mnie Wiktor zabrał do restauracji?
1: No. Mnie nigdy.
2: Ale wiesz co, chodzenie z Wiktorem...
0: Za starych czasów.
2: Chodzenie z Wiktorem do restauracji ma pewnego rodzaju minus, ponieważ
1: wiem,
2: on zawsze
1: pewnie
2: się denerwuje na to, że napoje są takie drogie i zawsze prosi o wodę z kranu.
0: Tak.
2: Co jest bardzo nietypowe, bo większość ludzi w restauracjach ma taki, ale co?
0: Słuchajcie, cała Wielka Brytania pije tap water i nikt nie miał z tym problemu.
2: Mhm.
0: A w Polsce woda zawsze była płatna. Do czasu.
2: No właśnie, bo okazuje się, że od 12 sierpnia restauracje i inne lokale oferujące spożywanie posiłków będą musiały zapewnić gościom bezpłatny dostęp do wody z kranu.
0: Musiały, to jest ważne. Nie mogą odmówić. Chcesz pić z kranu, pani musi przynieść.
2: Woda miałaby być podawana na życzenie, więc jak macie takie życzenie jak Wiktor, to będzie musiało być spełnione.
0: I bardzo dobrze, słuchajcie, bo za darmo to jest uczciwa cena.
3: Jankes. I Wiktor.
4: I Wiktor.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia.
17: I po reklamie.

0: No prawie jak u Rubika. Ale prawie, jak wiemy, robi różnicę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Kolejne brawo możemy oczywiście bić Dawidowi Podsiadło. Uwielbiamy go. Najbardziej go lubiłam, jak wąsa miał.
0: On sam uwielbia również to, co stworzył, bo mówi tak: jeżeli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, to jestem absolutnie szczęśliwy z tego, co nadchodzi.
2: No, a nadchodzi całkiem niezła rzecz, ponieważ mamy dla was jego najnowszy hit, to jest Na Błysk. I nie ukrywam, ale lubimy być pierwsi. W związku z tym, jako pierwsi mamy szansę zagrać go na antenie.
0: Przypominamy, że już w ten weekend na Śląskim w Chorzowie pojawi się i pewnie również Na Błysk wszystko odpicowane i zagrane będzie. Radio SK. Panie Dawidzie, mówimy cześć!
3: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radio SK.

0: Hey, Mr. DJ! O, za chwilę tutaj zmiana pawiana przy mikrofonach i przy konsoletach.
1: Bez przesady, no nie nazywaj naszych kolegów i koleżanek pawianami, no.
0: Uciekamy na długi weekend. Życzymy wam wszystkiego dobrego i abyśmy się w takim samym składzie, z taką samą ilością nóg, rąk i głów spotkali w poniedziałek.
1: No nie chcę, żeby Jankes był w poniedziałek, no błagam cię.
0: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Jankes,
2: Kama, Kama i Wiktor. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
12: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wracamy!
17: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
18: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
17: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
19: Kaufland jest!
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Crest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
28: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
29: Sporo dzisiaj dzieje się na stołecznych ulicach. Cały czas jakieś wypadki. Teraz mamy wypadek w Jerozolimskich na wysokości Jutrzenki. Korek ciągnie się od węzła Salome do Parku Pięciu Sióstr. Do tego też wypadek przed mostem Grota w kierunku centrum i na Toruńskiej w kierunku Łabiszyńskiej. A poza tym stoi też Prymasa Tysiąclecia od Dworca Zachodniego aż po Górczewską. Utrudnienia też na S8 od Marmontu do Powstańców Śląskich. Pogodowo ciut lepiej. 17 stopni pokazują termometry i pokazuje się słońce.
28: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
29: Jest 9:00, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii. Wraca sprawa śmierci Henry'ego Nowaka, 18-latka polskiego pochodzenia. Chłopak został śmiertelnie zaatakowany nożem w Southampton. Nowe nagranie z interwencji policji wywołało falę oburzenia. Do takich zamieszek doszło wieczorem w Southampton, a premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wyjaśnianie działań policji. Od dzisiaj zmiany w punktach karnych dla kierowców. Nie będzie już możliwości redukcji punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu i rażące przekroczenie prędkości.
0: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
29: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
1: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
29: A początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
3: SK Warszawa News.
29: Palma zostanie otoczona zielenią. Szykują się zmiany na rondzie de Gaulle'a. Zniknie tam betonowa wyspa, zastąpią ją rośliny, byliny i krzewy.
5: Więc fajna rzecz, mała, a taka wizualnie duża zmiana.
29: Podkreśla Jakub Dybalski z ZDM-u. Drogowcy rozpisali przetarg na wybór wykonawcy, a oferty można zgłaszać do 15 czerwca. Mieszkańcy stolicy zadecydują, na co zostanie wydane 130 milionów złotych. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim, a na głosy czeka blisko 1200 projektów. Głosować można do 15 czerwca.
6: Piękny duet. Kiedyś życiowy, a teraz już tylko muzyczny. Shawn Mendes i Camila Cabello, czyli Señorita. Przypomnę ten numer za mniej więcej 7 minut. Będzie też Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny, a na początek spotkanie z Bledką. Hit komu? Miałabym powiedzieć. 9:02 na zegarach w środę, 3 czerwca. Środa? Jakby trochę piątek. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie. Wciąż brzmi dobrze, więc gramy Dani i Three Is If Only You. Dani, czyli Daniel, Gabriel, Alessandro, Saucedo, Grzechowski, Mora. Tak, płynie w nim również polska krew. Rocznik 1986, więc jak wychodziło pierwsze tej story, to on miał lat 10. No to chyba rzeczywiście można powiedzieć, że to jest, którego wychowało, jeśli to jest oczywiście jedna z jego ulubionych historii animowanych, która doczekuje się właśnie części piątej, ta już wkrótce w kinach, od 17 czerwca, a my w tym czasie, i Danemu też polecam, mamy SK Toy Story Radio. Jeśli na Toy Story się wychowaliście, no to koniecznie odpalcie naszą nową stację w aplikacji Radia SK, albo też na SK.pl. SK Toy Story Radio działa, tam zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka. Są też prognozy pogody i jeśli się nie mylę, jest deszcz, ale jak jest deszcz, to jest deszcz żelków. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Sylwia Grzeszczak. A SK Toy Story Radio czeka.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: I po reklamie.

0: Dancing in Love to Alan Walker i Mick na antenie Radio SK. Mam nadzieję, że taniec radości dziś będzie, bo po zwycięstwie na Dzień Dziecka to był piękny prezent. W czwartej rundzie French Open Maja Chwalińska melduje się dzisiaj na korcie około godziny 11, walcząc w ćwierćfinale. Jasne, że będę dawał znać, nie tylko ja zresztą, co tam się u Mai dzieje, co się dzieje w ramach French Open. No i mam nadzieję, bo pewnie słyszeliście, że tam hotel był krótko zarezerwowany, no bo nikt się nie spodziewał. No może nie, że nikt, ale niewielu się spodziewało, że będzie ćwierćfinał. Mam nadzieję, że ten hotel teraz zarezerwowany do soboty, wtedy to finał, a nawet do niedzieli, bo wtedy to sesja zdjęciowa, ta zwycięska. Mocno, mocno trzymamy kciuki. 21 Pilots za chwilę w Radiu SK, później Ted McRae i Just Keep Watching.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK tuż przed godziną 10. Bardzo ładny numer od chłopaków kończy tę godzinę hitów, ale zaraz rozpocznie się kolejna i też będzie bardzo ładnie, bo będzie Taylor Swift w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy...

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
2: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem. Pomożemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
3: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
6: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: W tym momencie korkuje się mocno Płochocińska na wysokości Marowilskiej. Do tego duże utrudnienia nadal na S8 w obu kierunkach. Najgorzej teraz jest na wysokości Wybrzeża Gdyńskiego i Jagiellońskiej. Poza tym stoi Toruńska w kierunku mostu Grota. Mocno przytyka się też Krajowa 7 w obie strony na wysokości Parku Młocińskiego. No i dosyć spory korek na Sikorskiego na wysokości Lasu Gabackiego.
12: W tej chwili 17 stopni, odczuwalna to 16, ma być 21-22 i więcej słońca po południu w Warszawie, ale są też specy od pogody, którzy twierdzą, że mogą być przelotne opady deszczu. I dziś, i jutro, a również w piątek. No i prognozy mówią, że w piątek, słuchajcie, po południu to temperatura może spaść o 10 stopni, z 28 do 18 i ma lunąć, ale to dopiero w piątek.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nie żyje 30-latek. To po wypadku na kładzie w województwie warmińsko-mazurskim. W Mazurowie kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Kład uderzył w przydrożne drzewo.
13: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
11: Mówi Agata Kulikowska-Dynałęcz z ełckiej policji. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. 24-letni Klaudia jest już w drodze do domu. Dziś transportem medycznym przyleci do Wrocławia. Kobieta trafi do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego.
14: Około godziny 15 jest planowany przylot do Wrocławia i transportem szpitalnym przewieziona będzie pacjentka do nas na oddział intensywnej opieki medycznej.
11: Mówi Jan Kutny ze Szpitala Wojskowego, a placówka jest już przygotowana na przyjęcie pacjentki. Maja Chwalińska zachwyca na French Open. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Paryżu. Do głównej drabinki przeszła przez kwalifikacje, wygrywając już 7 meczów. I to to robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
9: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
11: W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska, a mecz już o 11:00.
1: SK Warszawa. Sport.
11: Zmiany w Legii Warszawa. Po odejściu Michała Żewłakowa za pion sportowy odpowiada teraz Freddy Bobić. Klub przedstawił też nową strukturę odpowiedzialną za transfery i scouting, a zmiany mają pomóc w budowie zespołu na kolejne sezony. Kolejny zawodnik odchodzi z PGE Projektu Warszawa. Najpierw klub poinformował o rozstaniu z Jakubem Kochanowskim. Teraz wiadomo już, że po 4 sezonach z drużyny odchodzi także niemiecki atakujący Linus Weber. A koszykarze warszawskiej Legii już w poniedziałek zagrają pierwszy mecz finałowy z Zastalem Zielona Góra. Dzień później Dziki Warszawa rozpoczną rywalizację o brąz.
12: W tej godzinie Justin, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, dosłownie za 3,5 minuty Beauty and the Beat. Obiecuję, że będzie też nowy Teddy Swims, czyli Mr. Know It All. Dawid Podsiadło też. Gramy dzisiaj jego najnowszy singiel, ale sezon też wspominamy dobrze, więc zagram za chwilę. Michu, witajcie!

0: Alejandro, czyli Lady Gaga, to jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Posłowie na Sejm RP, nasza duma, chluba nasza, pierwsi wśród równych. No nie zawsze, czasem ostatni. Ostatni wychodzą z pokładu samolotu, a raczej są wynoszeni, jak jeden z posłów kilka dni temu po locie z Rzeszowa do Warszawy. Pan poseł tłumaczy, że to połączenie leków z alkoholem i szefrasza. No jeśli coś z tego pamięta, to już do końca życia nie zapomni takiej incepcji, jak helikopter w samolocie. Swedish House Mafia za chwilę w SC, później Dawid Podsiadło i jego sezon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Wracamy!
8: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
10: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
13: I po reklamie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
11: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
16: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
17: W drugiej alejce po prawej.
16: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
17: A, to prawda.
16: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
17: No jasne.
18: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh.
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kaufland jest fresh. I po reklamie.

0: talk about.
1: No to sobie panie porozmawiały. Numer, który łączy pokolenia. Duet, który łączy pokolenia. Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11. No nareszcie. Zagram nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026 w SK. Zaraz po 11.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
9: Lecz ja mam inne zdanie.
10: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
11: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
12: Jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie. Teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
20: Uwaga! Zabawki przyjmują Eskową antenę.
21: Wszyscy tutaj to zabawki.
22: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
20: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
23: SK Toy Story Radio.
24: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
25: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem. Pomożemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Wszystko, czego dziś chcę,
28: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
29: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
32: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: 18 stopni w tej chwili w Warszawie, ale przebijemy to 20 dzisiaj na pewno według speców od pogody i w dodatku jeszcze w słońcu będzie znacznie cieplej. W słońcu, które ma się pojawić na warszawskim niebie już dosłownie za chwilę. Jutro dzień ma zacząć się od opadów deszczu i ma być takie naście, ale też po południu mamy dojść do 20 stopni. W piątek też według speców od pogody jest opcja na to, że nad Warszawą będzie deszczowo.
4: A póki co na razie jest ciasno na Wisłostradzie w obu kierunkach i uważajcie, bo jest wypadek na Toruńskiej przed zjazdem na Modlińską.
32: Sponsorem audycji był właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
31: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Już za chwilę Maja Chwalińska zagra o półfinał French Open. Polka jest jedną z największych rewelacji tegorocznego turnieju. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Więcej o tym Michał Rawa.
0: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu. Ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
2: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu. I bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
0: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
4: Brutalny atak na Odrze w Szczecinie. 41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Według śledczych podpalił mężczyznę przebywającego na jachcie. Poszkodowany, chcąc się ratować, wskoczył do wody. Do zdarzenia doszło tydzień temu przy jednym z nabrzeży na Odrze. Zapisy do trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion przedłużone. Rejestracja potrwa do końca czerwca, a do udziału zgłosiły się już tysiące drużyn z całej Polski. Zmagania rozpoczną się we wrześniu, a najlepsi wyjadą na zagraniczne zgrupowania piłkarskie.
3: SK Warszawa. Na czasie.
4: Dziś wieczór ze stand-upem na plaży Wesoła. Wystąpią Patryk Gosiński i Łukasz Kozłowski. Gospodarzem wydarzenia będzie Tomek Jachimek. Początek o godzinie 20. A w sobotę w Muzeum Warszawy odbędzie się wielki test wiedzy o Warszawie. To okazja, by sprawdzić znajomość historii i ciekawostek o mieście. Można jeszcze cały czas się zapisywać. Pod Pałac Kultury wróciło kino plenerowe. Jutro o 21.30 obejrzycie Oscarowych Grzeszników, a wstęp na seans jest bezpłatny. Za to w weekend nad Zegrzem Festiwal Motorowodny to przy Pułku Radio, początek o 10.
1: Jeszcze kilka dni temu o niej mówiłem panna, a już teraz mówię pani Dua Lipa. Be the one, dosłownie za 3 minuty na antenie Radia SK będzie też Kungs, będzie Rihanna, będzie Thomas Gray. A na początek tej godziny hitów obiecane nareszcie. 11:01 na zegarach, a wszyscy już grają pięknie, co? Michu, witajcie. Hit.

0: Thomas Gray i Rumors to nie plotki, takie są fakty. Oczywiście, że przypominam numer ciągle, tutaj jestem, to PDS 2115 i Maja Mecan, czyli Dis na Raka. No i później, wiemy dobrze, jak to się wszystko pięknie potoczyło, zbiórka Łatwoganga, a później po tej zbiórce Łatwoganga jeszcze licytacje, charytatywne licytacje na rzecz Cancer Fighters, które zakończyły się wczoraj, zakończyły się kwotą, pewnie pamiętacie, tam było mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, od dożywotnych biletów, jeśli chodzi o koncerty, aż po srebrne medale olimpijskie, 791 tysięcy ponad zebrane i tym samym kwota, która na stronie Disneraka cancerfighters.pl się wyświetla, to zadeklarowana kwota akcji 290 milionów 900 tysięcy, a już ponad 11 milionów wydane. Piękne rzeczy się podziały i piękne rzeczy dzieją się nadal. Muzycznie Jeremy Sikorski za chwilę, później Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Kalińska ja wygrywa z Chwalińską 1-0 we French Open. Ale w gemach, nie, w gemach, nie w setach.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: I po reklamie.

0: is the answer.
1: Morandi, Angels, Love is the answer w Radiu SK. Mówiliśmy już o tym w newsach, ale powtórzmy raz jeszcze, od dzisiaj zmiany w punktach karnych dla kierowców. Nie będzie już między innymi możliwości zmniejszenia liczby punktów za najpoważniejsze wykroczenia. No i trąbiliśmy o tym przez całe ostatnie dnie, ale przypomnijmy, od dziś każda osoba, tak, bo od dziś, od 3 czerwca, każda osoba poniżej 16 lat musi używać kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy na przykład deskorolką. Kilkadziesiąt takich kasków od deski już u naszych słuchaczy, kasków, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. I bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się też z tego, co dzieje się na French Open. 4-1. Póki co w pierwszym secie wygrywa Chwalińska. Sombr 12-12, za chwilę później Sanach Wesce.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
3: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Ależ to jest dobry numer. Naprawdę, tak od pierwszego usłyszenia, co u mnie rzadko ma miejsce. A tutaj się udało Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls, bardzo dobry hit. Przed godziną 12 na antenie Radia SK. Po 12 Mati Fuczyło razem z wami i kolejne hity na czasie. Będzie Juste, Jack Staley, John, Turn the Lights Off. Było tak blisko, była już piłka setowa na 6-1, a w tym momencie mamy 5-3. Ale wciąż dla Mai Chwalińskiej w pierwszym secie ćwierćfinału na kortach Rolanda Garrosa. Oczywiście, że będziemy dawać znać, jak tam będzie to się wszystko działo. Słyszymy się, moi drodzy, w piątek w gorącej 20, taką mam nadzieję, po godzinie 18. Dzięki, cześć, Michał Sobkowski. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzi.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera, już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Przepraszam, czy o 12 państwo już gdzieś się wybierają? Bo takie mam wrażenie, patrząc na sytuację na drogach.
4: Na wakacje, na wakacje.
3: A, no na wakacje, tak.
4: Czerwiec.
3: No, czerwcówka, tak? Tak to się no, teraz
4: możemy
3: nazywa.
4: Możemy tak to nazwać.
3: Uważajcie na S2 na wysokości lotniska w kierunku Terespola, bo tam spory korek. No i na S8 jest stłuczka zaraz za zjazdem w Powązkowską i też trochę się przytyka. Poza tym jeszcze Prymasa Tysiąclecia stoi i Jerozolimskie.
4: No, pogoda też taka trochę przytkana, można powiedzieć, choć dziś jeszcze nie najgorsza. Gorzej, no trochę szaro w Warszawie teraz, ale przynajmniej ciepło, to prawda. 19 na termometrach teraz, będzie do 20 jutro. O, jutro to już szansa na deszcz i to taka spora.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Zbliża się 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. To jak na razie dobry mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Pierwsza połowa spotkania należała zdecydowanie do Mai, prowadziła 5-1. Teraz na tablicy wyników 5-4. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na out. I oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
3: Na razie przerwa, no i trzymamy kciuki, żeby skończyło się po myśli naszej zawodniczki. Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe poszukują mężczyzny, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do Jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Dramat rozegrał się wieczorem. W nocy trwały intensywne działania strażaków, ale nie przyniosły na efektu, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
6: Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować.
3: Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesywane za pomocą podwodnego drona. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomaki, symulator dachowania. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przed nami pierwsze warszawskie targi obronne w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
7: SK Warszawa News.
3: Już jutro wielkie święto Warszawy. Obchody rozpoczną się o 16 na Placu Zamkowym, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
8: Koncert z przedwojennymi szlagierami. Wieczorem zapraszamy na pokazy filmowe.
3: Parada Syrenki ruszy w sobotę o godzinie 13 z Ronda de Gaulle'a, a w sobotę i niedzielę na Wiśle królować będą żeglarze, rywalizując o puchar prezydenta Warszawy. Także jutro centralna procesja Bożego Ciała. Trasa będzie przebiegać od katedry przez Plac Zamkowy, Królewską aż do Placu Piłsudskiego. Start o 10.
4: Cały czas zaglądam na ten kort i czuję jakieś takie wielkie oczekiwanie i stres. Ty też chyba, co?
3: Czuć taki oddech Rosjanki na plecach.
4: Dokładnie tak. Ale miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Mati Fuczyło, to są hity na czasie i Turn the Lights Off na początek.

Radio SK.

0: Iglesias, Sean Paul i Bailando. 17 minut po 12 to jest SK, to jest środa, a ja nie wiedziałem, że środowe wczesne popołudnie tak bardzo mnie zestresuje. Trwa ćwierćfinał French Open w tym momencie i Maja Chwalińska gra tam z Rosjanką Anną Kalińską. No i no właśnie, już sam ćwierćfinał jest wielkim sukcesem Polki, za który trzeba jej pogratulować. No i nawet ona nie była do tego przygotowana, bo kilka dni temu mówiła, że musi szukać hotelu w Paryżu, bo jej pobyt wydłużył się bardziej niż się spodziewała. No teraz pierwszy set jest 6-6. Jest bardzo, bardzo wyrównanie. To jest bardzo wyrównany mecz, a ja stresuję się mniej więcej tak, jakbym to ja stał na tym korcie z rakietą. I tu pojawia się moje pytanie. Jakie wy macie sposoby na stres? No i właśnie, co wam pomaga? Może dzisiaj ktoś, tak jak Maja, ma jakieś powody do stresowania. Wysyłajcie głosówki na eskowy Messenger. Poszukajmy razem, co możemy zrobić, żeby tego stresu się pozbyć. A ja chętnie pozbędę się nagród, mam eskowe gadżety i chętnie je oddam.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
19: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
7: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: I po reklamie.

0: To Ed Sheeran i Sapphire w Radiu SK, 24 minuty do 13. Patrzę na to, co dzieje się teraz na korcie w Paryżu. Maja Chwalińska walczy tam w ćwierćfinale French Open i pierwszy set wygrała Polka. Jak już ustaliliśmy, to oglądanie tego jest bardzo, bardzo, bardzo stresujące, dlatego szukam waszych sposobów na stres. Wiktoria nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Ja dzisiaj mam bardzo stresującą sprawę do załatwienia, bo składam wypowiedzenie w pracy. Radzę sobie w taki sposób, że siedzę, słucham sobie Radia SK z koleżanką tutaj z pracy i chill bomba.
0: Podoba mi się to. Proste, proste. Włączacie SK i chill bomba. Radio SK. A u nas zaraz Waiting for Love, czyli Avicii.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
11: I po reklamie.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Just the way you are. Tak nazywa się ten hit, to Milky i David Guetta. Chciałbym przypomnieć, że od dzisiaj kaski są obowiązkowe dla dzieci. To znaczy, na hulajnogę czy na rower do 16 roku życia obowiązkowo wskakujemy w kasku, a potem też warto to robić. Obowiązkowo zostańcie też z Eską. Dawid Podsiadło wypuścił nowy utwór, a my wam go zagramy. A i gra też Eska to History Radio. To jest stacja radiowa prowadzona przez zabawki. Spokoju dziecięcego. Wszystko przy okazji zbliżającej się premiery filmu to History 5 w apce Radia Eska. Możecie posłuchać i uśmiechnąć się na pewno. Radio
1: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez zjuzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: I jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wracamy!
12: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
13: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
12: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
16: Wszyscy tutaj to zabawki.
17: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
15: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
18: Eska Toy Story Radio.
19: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
22: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: No i jak tam?
2: Uważajcie na Wybrzeżu Helskim w okolicy ZOO, tam spory korek. I oprócz tego jeszcze na Wisłostradzie, w tunelu Wisłostrady w kierunku Wilanowa. W drugą stronę też zresztą się delikatnie przytyka, a to wszystko przed mostem Poniatowskiego. No i wiadomo, S8 w obu kierunkach w sumie, przed i na moście Grota.
0: Wszyscy zatrzymują się, aby wyraźniej słyszeć to, co powiesz zaraz w temacie meczu Mike Waliński, który
2: tak
0: właśnie trwa, a w pogodzie 21 stopni teraz. Dziś bez deszczu, ale jutro już deszcz będzie.
16: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 13, to są newsy Radia SK. Jakub Krzyżak. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na trasie S8. Na wysokości Żabiej Woli ciężarówka zderzyła się z busem. Trasa w kierunku Warszawy między węzłami Radziejowice a Siestrzeń jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje was na objazdy. Maja Chwalińska o krok od historycznego sukcesu. Polka wygrała pierwszego seta. Pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską jest naprawdę zacięty. Ćwierćfinałowy pojedynek French Open śledzi nasz reporter Michał Rawa.
20: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tiebreaku, w którym górą była Polka. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa, między innymi w klubie BKT Advantage z Bielska Białej.
22: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
23: Mocno kibicuję.
20: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
2: I jeszcze zaglądamy na kort, bo mecz wciąż trwa. Na tablicy wyników teraz 5-3 na korzyść Chwalińskiej. I rozpoczął się kolejny gem. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. I jeszcze dobre wieści dla kierowców przed długim weekendem. Ceny paliw idą w dół. Zmiana jest wprawdzie nieznaczna, bo o grosz dwa spadną tylko ceny benzyny. I tak w czwartek i piątek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,94, 98 6,52, a diesla 6,40. Bo więcej newsów na czasie, wpadajcie na sk.pl.
24: SK Warszawa News.
2: Ostatni taki remont był tam 30 lat temu. Trwają prace na torowisku w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje nie jeżdżą w obu kierunkach na odcinku Plac Narutowicza, Rondo Wiatraczna.
25: Spodziewałam się tego, więc jest okej. Okay.
26: Panie, bajzel jest, jestem warszawiakiem urodzonym, nigdy takiego bajzlu nie było jak teraz. Nie chcę mi się gadać nawet.
25: No niestety, już kolejna przebudowa w Warszawie.
2: Mówią nam pasażerowie, remont zaplanowano na 2 miesiące. Park linearny na Ursynowie ma być gotowy do końca roku. Budowa weszła już w ostatni etap. Jak to będzie wyglądać? Zobaczcie w galerii na warszawa.sk.pl.
0: Chciałbym, aby ten mecz już się skończył, bo mój stres sięga zenitu, ewidentnie.
2: Nie tylko twój, chyba wszystkich
0: tak,
2: tutaj.
0: Proszę. Panie sędzio,
2: kończ pan ten mecz!
0: Dokładnie. Mati Puczuło, to jest SK, 3 minuty po 13. Alvaro Soleri, Sofia.

0: A to Britney Spears, Freddy Łezka. Oops, I did it again. I mam takie pytanie do was. Czy kojarzycie ten moment, w którym w trakcie rozmowy nagle wasza głowa ucieka na jakąś wycieczkę, wraca w połowie i nie wiecie nawet, co chciała przekazać wam druga osoba? Ja znam to aż za dobrze, ale nie zna tego Maja Chwalińska, która dzisiaj była bardzo, bardzo skupiona i przed chwilą Polka awansowała do półfinału Rolanda Garrosa. O, takie brawa jej się teraz należą zdecydowanie. Więc wielkie gratulacje. Czekamy teraz na półfinał, a dzisiaj to jeszcze tylko piękny mecz reprezentacji Polski z Nigerią. I dzień zaliczony, prawda? Bo piłkarze poradzą sobie równie dobrze, prawda? Prawda?
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
1: Esko.

0: take you home. To Ariana Grande, One Last Time. A teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo są rzeczy, na które warto czekać i dokładnie tak jest z nowościami od tego pana. Dawid Podsiadło o północy wypuścił nowy utwór, on nazywa się Na Błysk i o północy zagraliśmy go także my, ale dbamy o tych, którzy o północy już przewracali się na drugi bok, tak jak ja, i dlatego Na Błysk to nowość, którą zagram wam teraz. Można słuchać, można uczyć się tekstu, a potem śpiewać, bo coś mi mówi, że to będzie hit, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio
2: SK. Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: Już w lipcu zagra w Polsce Pitbull, a to jego hit Feel This Moment z Christiną Aguilerą 19 minut przed 14. Słuchajcie, widziałem dzisiaj badania, które pokazują, że 40-latkowie mają dość ciężkiej pracy. Raczej takiej kultury, która wymaga tego, aby cały czas być w biegu, cały czas pracować na 120% i tak dalej, i tak dalej. Dlatego czasem warto wrzucić na luz, prawda? W SC jesteśmy w tym naprawdę nieźli, ale we wrzucaniu na luz chcemy pomóc też wam. Na sk.pl możecie napisać, jak wy odpuszczacie w wakacje i jaki macie sposób na gorące lato przez cały rok. Do zgarnięcia zaproszenie dla całej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago z noclegiem, a do tego 500 kieszonkowego. Zgłoszenia są za darmo na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny. Rekordacji Industria Chemica Farmaceutyczna.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. Od środy nowa. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: I po reklamie.

0: Trap Dead, Olivia Rodrigo. I 5 minut do 14. Widziałem ostrzeżenia pogodowe. Wiem, że w wielu miejscach dzisiaj szykują się burze, więc dzielnie przygotowujemy balkony i inne miejsca, ale dzisiaj są też inne historie. Kasia nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Cześć Radio SK.
0: Cześć.
1: Ja chyba dzisiaj stresuję się równie jak mama Mai Chwalińskiej. Moja córcia dzisiaj ma pierwszy swój egzamin na prawo jazdy. Jestem właśnie w drodze do niej, także trzymajmy kciuki i za Maję, i za moją córcię. Pozdrawiam!
0: Kasiu, chciałbym powiedzieć, że Maja jest już w półfinale French Open. To za córę w finale też trzymamy kciuki najmocniej. Coś mi mówi, że będzie dobrze. Justin Bieber za chwilę, to w sam raz do świętowania.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 24 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
5: Ło! Widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: No i miało być słońce i nie ma słońca.
15: No i nie ma, i co się stało?
14: No i właśnie, i gdzie ona jest?
15: No za chmurami, za lasami i tak dalej, i tak dalej. A gdzie ma być? No tak, no to z tym słońcem to jest tak, że go nie ma, 21 stopni za to jest teraz. A jak tam na drogach, powiedz mi proszę?
14: Na drogach nie najlepiej. W Alejach Jerozolimskich tuż przed Prymasa Tysiąclecia macie stłuczkę. No i jeszcze jedna na skrzyżowaniu Wawelskiej z Krzyckiego. No i spory korek przez to na Wawelskiej w kierunku Dworca Zachodniego. Standardowo stoi też S8 i właśnie widzę jeszcze jedną stłuczkę przy parku Fontan. To chyba teraz przed chwilą się stało. Uważajcie na siebie, szczególnie jadąc na długi weekend.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Zbliża, minęła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Ona znów to zrobiła. Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego French Open. Polka po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3.
16: I honestly don't know what's going on.
14: Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna.
16: I'm very, very grateful.
14: Mówiła Chwalińska. Z kim powalczy o finał? Rozstrzygnie pojedynek Aryny Sabalenki z Dianą Schneider. Ten mecz już trwa, a półfinały już jutro. Zerkam, co u Schneider i Sabalenki. 5-1 dla Sabalenki. 7 lat i 8 miesięcy więzienia jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Doprowadził do dachowania, przez co dwóch kolegów znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się 10 osób.
17: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób.
14: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Robi to za darmo, by miasto było piękne. Pan Grzegorz kosi trawę w Lesznie społecznie. Już od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
18: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
19: A dużo pan kosi?
18: Codziennie se poświęcam około 2 godzin i to robię dla przyjemności.
14: Jak słychać w Lesznie, bohater nie nosi peleryny, tylko kamizelkę z napisem kosze za darmo.
9: SK Warszawa. Na czasie.
14: Sporo atrakcji w ten weekend w stolicy. Po pierwsze, już jutro wielkie święto Warszawy. W planach pokazy filmowe, marsz syrenki czy regaty o Puchar Prezydenta. Z kolei w parku nad Balatonem coś dla najmłodszych, zlot dmuchańców w Warszawie. Atrakcje czekają od jutra od 15:00. Będzie też specjalna strefa chilloutu dla rodziców. Od piątku warszawskie niebo przejmą balony w ramach warszawskiej fiesty balonowej, a 10 lipca Warszawa stanie się jednym z kluczowych przystanków trasy koncertowej Hertz. Duet, który wypuścił takie numery jak Wonderful Life i Stay zagra na letniej scenie progresji.
15: Stres już minął, to jeszcze tylko ten wieczorny piłkarski i mamy wszystko.
14: No, już wiesz co, wolę, żeby ta z paletką dała radę, nie?
15: No tak, tak, to niech dają radę w takim razie. A ja mam dla was hity na odstresowanie w dużych ilościach. Jeden taki, który wraca po latach. Mati fuczyło, a to Justin Bieber, Nicki Minaj, Biorę na bit. Cześć!

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: To 15 miejsce ostatniej gorącej dwudziestki. A więc Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku, 20 minut po 14 FSC. Dziś rano byłem w supermarkecie i przypadkiem szturchnąłem pana obok. Przeprosiłem, on odpowiedział, nic się nie stało. I w tej chwili zrozumiałem, że ten pan mógł być jasnowidzem. W końcu o 20.45 towarzyski mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym i pan z supermarketu mógł przypadkiem przewidzieć przyszłość.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
1: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jeszcze raz!
4: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
6: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem. Pomożemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
14: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. port69.com.pl.
15: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
16: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
15: I to gdzie?
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Kaufland jest! I po reklamie. Tell it.

0: Katy Perry i Firework. Jak wiecie, od dzisiaj najmłodsi i trochę starsi młodsi na rowerze czy hulajnodze muszą mieć już kask. Do 16 roku życia to jest już obowiązkowe. Przypominam, bo inaczej można zgarnąć mandat, a taki mandat dostanie opiekun. I moim zdaniem reakcja może wyglądać mniej więcej tak, jak wtedy, gdy w nocy jako dziecko mówi się, że na jutro potrzebna jest bibuła do szkoły. Więc lepiej tego uniknąć, no a przy okazji śmigać bezpiecznie. Śmigać możecie też do apki Radia SK. W niej czeka na Was SK Toy Story Radio, czyli stacja prowadzona przez zabawki. Jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, a dziś na przykład sami macie dzieciaki, to koniecznie sprawdźcie to razem z nimi. Są komunikaty spod łóżka, są alarmy przed sprzątaniem pokoju, a to wszystko w aplikacji Radia SK i na sk.pl. Radio SK. Tutaj zaraz Somber i Back to Friends.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Wymienił pan stary piec na nowy.
16: Oszczędniej jest i mniej kopci.
15: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
17: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
15: Jak pan grzeje bez opału?
16: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
15: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
18: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
19: Wracamy!
20: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
21: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
20: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
22: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
23: Jak tak, to Allegro.
24: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
25: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
26: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
27: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
30: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
31: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
32: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
33: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
34: I po reklamie.
35: Eska.

0: To jeden z największych hitów ostatnich tygodni. Piąte miejsce gorącej dwudziestki w ostatni piątek. Another 54 Ultra i Talk to You. Na sk.pl głosujecie na swoje ulubione hity i słuchacie w piątek po 18. Zapraszam, Michał Sopkowski, a ja zaglądam na kort i widzę, co tam się w tym momencie dzieje. Trwa mecz rywalek Mai Chwalińskiej. No bo właśnie, po tym meczu dowiemy się, kto zagra z Mają Chwalińską w półfinale. I Aryna Sabalenka tak powoli zbliża się do zwycięstwa, ale do studia zbliżyli się już oni, którzy teraz przejmą na antenę Radia SK. Wrzuć na luz się zaczyna, a to oznacza, że Kasia Węsierska i Michał Hanczak już się szykują. Przejmą stery i wrzucą na luz razem z wami. Matifu czuło dzięki za dziś.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: Do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Spory korek na Piłsudskiego na pograniczu Ząbek i Zielonki. Korek ciągnie się od S8 praktycznie gdzieś do Rembertowa, a w samej stolicy ciasno m.in. na Jagiellońskiej i to przez stłuczkę na rondzie Starzyńskiego na wysokości ZOO, a oprócz tego jeszcze S8, Prymasa Tysiąclecia i Jerozolimskie o tej porze. To już raczej tradycja.
3: Ale ciepło przynajmniej. Jak stoicie gdzieś w korkach, to wystawcie twarz w kierunku słońca.
20: Bo dzisiaj to słońce jest. Jutro niestety w Warszawie wolne i deszcz.
22: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Minęła 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
23: Sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka, no po prostu rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
0: Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider, który właśnie trwa. Sabalenka na razie prowadzi, w drugim secie jest 5-4. Klaudia wraca z Pekinu do Polski. Po 15 na lotnisku we Wrocławiu wyląduje samolot z 24-latką.
24: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
0: Mówiła nam mama dziewczyny Joanna Uciechowska. Transport Polki zorganizował resort obrony. O szczegółach tej sprawy przeczytacie na sk.pl. 12 rodzin z Balcarzowic, gdzie przeszła tromba powietrzna, jeszcze dziś otrzyma 8 tysięcy złotych pomocy doraźnej. To początek. Specjalna komisja kompletuje dokumentację do wypłat na odbudowę. Widowiskowe warsztaty dla strażaków w Bydgoszczy. Po to szkolenie, na którym można popełnić błędy, by podczas prawdziwej interwencji ich unikać.
25: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami. Również mamy samochód ciężarowy. Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
0: Mówi Marcin Zwolenkiewicz, zastępca komendanta miejskiego PSP w Bydgoszczy. W warsztatach wzięło udział 50 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
21: SK Warszawa News.
0: Jedna z trzech wersji obrazu Japonka już w Warszawie 18 czerwca trafi na aukcję. Do tego czasu będzie można obejrzeć ją bezpłatnie, zanim ponownie trafi do prywatnych zbiorów.
26: To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy.
0: Mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego Desa. Wartość obrazu jest szacowana na 12-20 milionów złotych. Jest kolejne miejsce, do którego można oddać odpady komunalne. Na Białołęce przy ulicy Kopijników otwarto nowy PSZOK. To piąty tego typu obiekt w stolicy.
21: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
3: To teraz czas na chronologię. To jest środa, która jest tak naprawdę piątkiem, przed czwartkiem, który jest piątkiem, przed piątkiem, który jest piątkiem, przed sobotą, która będzie sobotą,
20: ja
3: przed niedzielą, która będzie niedzielą, przed poniedziałkiem, którego nie chcemy.
20: To do tego nie brnijmy. Na razie wychodzimy z roboty, zaczynamy długi weekend. Kasia Węsierska.
3: Michał Hanczak, to było zadanie na przyszłoroczną maturę z matematyki.

0: Daddy Swims na antenie Radia SK, 14 minut po 15. Kto pracuje do 16, niech już się urwie.
1: A kto już nie pracuje, albo kto pracuje do 16, już się urwał, to gratulujemy, szef nie słyszy.
0: My nikomu nie powiemy, absolutnie nie powiemy. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, nie tylko dlatego, że to środa, która jest jak piątek. A wiesz, że tak, a wiesz, że nie wiedziałem jeszcze wtedy o tym, że jest to święto.
1: A już zaliczone. Ja nie świętowałam. Byłam na siłowni, ale nie biegałam, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Biegania.
0: Podobno jest Światowy Dzień Biegania i rzeczywiście ja sobie tam piąteczkę z rana przybiłem. A czas tam, nie pytajcie, nie był jakiś wyjątkowy, ale trochę się człowiek rozruszał z rana. Natomiast my mamy do was pytanie nie tylko do biegaczy takich, którzy biegają po parkach, stadionach czy w maratonach.
1: Bo to już wiemy, że wy biegacie, dlatego że zawsze na Instagramie musicie wrzucić te
0: oczywiście
1: kilometry z tej jednej aplikacji od razu z trasą i czasem.
0: A my was widzimy, naprawdę. My czasami sobie zaglądamy na wasze Instastory. Ja widzę
1: trochę więcej
0: wasze
1: sumienia.
0: Czasy. Gratuluję. Natomiast chcemy was zapytać dzisiaj, za czym, ewentualnie za kim biegacie jeszcze przed długim weekendem.
1: Bo przypominam, sklepy na przykład jutro zamknięte, co oznacza, że dzisiaj kolejki w supermarketach na pewno.
0: Ja powiem ci szczerze, że byłem przed programem, bo stwierdziłem, że po programie pewnie będą wielkie kolejki, a się okazało, że to
1: wszyscy
0: przed programem
1: tak samo
0: są wielkie kolejki, ale pewnie potem będą jeszcze większe. Słuchajcie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, za kim, za czym przed długim weekendem jeszcze biegacie. A za kilka chwil puk, puk, puk, czyli męskie granie.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
12: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia.
15: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tak, Gazing Miles Smith, 29 po 15 wrzucamy na luz dziś, tak jakby w piątek.
1: Oczywiście, Kasia Węsierska, Michał Hanczak, witamy was serdecznie i pytamy w dniu biegania, jest takie święto w kalendarzu, w pierwszą środę czerwca, za czym jeszcze przed długim weekendem biegacie, albo za kim?
0: Błażej?
2: Przed długim weekendem biegam za moją byłą, z którą rozstaliśmy się w sierpniu, także cały czas biegam. Pozdrawiam serdecznie.
1: A to ciekawe.
0: Czasem lepiej nie wiedzieć, dlaczego jeszcze Błażej biega za swoją byłą i o co chodzi.
1: Albo ona jest mu winna duże pieniądze, znam takie historie.
0: Albo on ją jeszcze kocha.
1: I może chce, żeby była przyszłą.
0: No i widzisz, wyszło, kto tutaj myśli sercem, a kto tutaj myśli portfelem.
1: To może sprawdźmy kolejną głosówkę na Messengerze Eski.
3: Cześć, Michał z tej strony.
1: Cześć.
3: Jako, że jest za 15 w pół do czwartej, 15 po trzeciej, no to narzeczona zażyczyła sobie remontu łazienki jakiś czas temu i trzeba cały czas do przodu z tym gnać, więc ostatnie godziny przed zamknięciem sklepu, przed długim weekendem spędzam właśnie na szukaniu puszek elektrycznych, kleju do płytek, systemów poziomowania, hydroizolacji, całej masy rzeczy i oczywiście jak zwykle brak czasu. Mm.
0: Ale ja uważam, że fajnie mieć taką narzeczoną.
1: O,
0: ale przepraszam, długi weekend mu zaplanowała? Zaplanowała!
1: Człowiek miał nadzieję, że sobie po pracy dzisiaj otworzy puszeczkę ulubionego napoju.
0: A będzie 0%. Puszki elektryczne w ścianach montował.

0: Kiedy szef o tej porze wam mówi, że jeszcze przed długim weekendem macie coś zrobić, to wy jak Justin Bieber. Sorry, ale mnie już nie ma.
1: Nie, najpierw szef mówi sorry, ale musisz.
0: Nie. Muszę to w poniedziałek dopiero.
1: 24 minuty do 16. Za czym dziś biegacie? Pytamy was w związku ze Światowym Dniem Biegania, który przypada no właśnie na tę środę.
0: I co tuż przed długim weekendem? Michał nagrał głosówkę.
2: Cześć. Ja biegam przed weekendem za administracją w mojej uczelni, bo chciałbym mieć zapłacone wszystkie faktury i wymaga to ode mnie biegania po czterech budynkach. Najpierw podpis jeden, potem podpis pieczątka druga, potem trzecia, potem jeszcze czwarta.
0: A to jak masz tyle pieczątek, to potem jakąś nagrodę można dostać.
1: Można odebrać.
0: Darmowa kawa albo coś.
1: W niektórych miejscach wymienia się na przykład na kawę albo na maskotki. Swoją drogą może to trzeba tak robić i może to, że dużo osób nie dostaje w tym kraju płatności na czas, a tak jest i to wiemy, to właśnie dlatego, że my nie biegamy po te pieczątki, bo nikt nam nie powiedział, że tak trzeba.
0: Od razu mi się skojarzyło, że jakbyśmy poszli do naszego szefa, to wiesz, jaką pieczątkę jedyną byśmy mogli dostać.
1: Z kwitkiem by się odesłał i pieczątkę.

0: ziemniaka, z ziemniaka. Zwłaszcza, że mamy w budynku bufet.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: dzisiaj
1: Kuba
0: to
1: i Kuba.
0: Można by było na balkon jeszcze wyjść, ale w weekend ta pogoda taka sobie ma
1: czyli
0: być w Polsce.
1: Czyli proroczo, stygnie lato, tak powiedzieli i tak będzie.
0: Ledwo się zaczęło. Kuba i Kuba w Radiu SK. Za chwilę w newsach o 16 zajrzymy na korty French Open, ale wcześniej ważna głosówka od słuchaczki Julki.
2: A ja wracam właśnie z przedszkola i mam 4 dni wolnego.
0: Wspaniale,
1: Julka
0: i to jest
1: zadowolona,
0: przekaz.
1: Czy rodzice? Oby też.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
9: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
13: W drugiej alejce po prawej.
14: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
13: A, to prawda.
14: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
13: No jasne.
15: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Za szybko to raczej z Warszawy nie wyjedziecie, bo wylotówki są delikatnie rzecz ujmując przytkane i sporo stłuczek na wysokości lotniska na S2 tuż na węźle z S79. O, przed gejtem, też dobre. Ale tam są właśnie stłuczki i stłuczka też na zjeździe w Aleję Krakowską, więc uważajcie, a oprócz tego na S8 spory korek przez to, że na zjeździe w Łabiszyńską też stłuczka i wylotówka w kierunku Łomianek stoi praktycznie na całej długości.
19: No może tam się ludzie po prostu stwierdzili, że będą opalać.
20: Widziałem wczoraj jedną osobę, która się opalała w samochodzie. Łokieć opalała. 22 stopnie i słońce dzisiaj.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Minęła 16, to SK News, Jakub Krzyżak. Nawałnice przechodzą przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
21: Tak, jestem.
18: Powiedz, gdzie przechodzą teraz burze?
21: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnach nie ułatwiają zmotoryzowanym przejazdu. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
18: Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, dwa grosze w dół za 98, a diesel bez zmian.
0: Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
1: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny.
18: W czwartek i piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a za diesla zapłacimy 6,40. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka przegrywa z Dianą Schneider 6-3, 5-7, 0-6. I to z Rosjanką w półfinale French Open zmierzy się Maja Chwalińska. To się nie dzieje naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej, skąd pochodzi. Maja, Jarosław Klimaszewski.
22: Jestem w szoku. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni i patrzymy, co się będzie działo dalej, bo to chyba się nie dzieje naprawdę, ale jednak dzieje, bo przed chwilą to widzieliśmy.
18: Mecz półfinałowy już jutro, chwilę po 16.
23: SK Warszawa News.
18: Katastrofa budowlana w Łosicach na Mazowszu. Fragment kamienicy zawalił się podczas prac remontowych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Zdjęcia z miejsca zdarzenia mamy na warszawa.sk.pl. Wielkie otwarcie laboratorium na Żoliborzu. Labo 4.0 to miejsce do interaktywnej nauki zawodów.
24: Chcemy, aby młodzi ludzie wybierali zawody dla nich niezwykle interesujące.
18: Mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik. W pracowni znajdują się drony, roboty i wirtualne symulatory, które pozwolą młodym na zapoznanie się z branżą przyszłości.
25: Wrzuć na luz!
20: Dzisiaj wszyscy jesteśmy Majami Chwalińskimi.
19: Myślałam, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w Miami, co byłoby miłą perspektywą, ale prawie do Miami to my was teraz będziemy wysyłać.
20: Bo są palmy, jest ciepła woda w akwenie.
19: Jakieś 32 stopnie powietrza też jest. Można jak się gdzieś przyjrzycie, to Key West znaczy w gacie, też zobaczycie. Ale... No dobrze, tylko, że to pod Warszawą.
20: SK in the Sun w tej godzinie, szczegóły na SK.pl. Kasia Węsierska.
19: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Oboje uzgodniliśmy przed chwilą, że bardzo lubimy tę piosenkę. Narcotic Trust, I Like It w Radio SK.
1: Mamy nadzieję, że wam też sprawiliśmy trochę radości tym kawałkiem na progu tak naprawdę długiego weekendu. Za kilka chwil komuś zaplanujemy jeszcze kolejny weekend, ten kiedy zaczyna się lato, bo zabieramy was do parku wodnego, ale o tym za kilka chwil. Szczegóły na SK.pl.
0: A do tego czasu noga z gazu, bo wiem, że w długi weekend ciąży nieco bardziej, ale od dziś zmieniły się przepisy i uwaga, będzie problem. Problem Oho. Z redukowaniem punktów karnych, dlatego, że za część tych punktów już nie będziemy mogli po prostu sobie pójść i zdać na przykład egzaminu, żeby te punkty wykasować. Nie będzie takiej możliwości.
1: Chodzi A dotyczy to na przykład jakich sytuacji, jakich punktów?
0: Tak zwanych najpoważniejszych wykroczeń drogowych, Aha. czyli na przykład prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu absolutnie nie polecamy i ganimy bardzo za to. Poważnych naruszeń zasad bezpieczeństwa wobec pierwszych oraz rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Jak dostaniecie za to punkty, to nie ma, że będzie można pójść i potem napisać parę zadań i punkty się wykasują.
1: Ja akurat jestem wzorowym pasażerem i całe szczęście czekają mnie teraz pewne podróże z Kasią Męsierską jednym samochodem. Za śpiewanie w czasie drogi nie ma punktów karnych. Bardzo mnie to cieszy.
0: A mam nadzieję, że będziesz hamował z fotela pasażera w razie, gdyby rażące naruszenie prędkości miało miejsce, to te punkty dzielimy na dwa.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzani Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: trochę odpłynąłem, ale już wracam. 16.30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
2: Odpłynie to, mam nadzieję, Damian, razem z naszą ekipą, żeby podczas naszej akcji SK in the Sun naprawdę przywołać lato.
0: Rzeczywiście to słowo przypadkowo użyte nie jest przypadkowe. Cześć, Damian. Chcesz popłynąć?
3: Jak najbardziej.
2: Damian na co dzień też ma z wodą wiele wspólnego, ale to ty się chwal, co ty robisz.
3: Tak, używam wody trochę do innego celu.
2: Żeby uprzykrzyć życie sąsiadom na przykład, zalewam regularnie
0: łazienkę. Ale jednocześnie uratować życie innych. No właśnie, właśnie.
3: No można to dwuznacznie potraktować, gdyż mogę zalewać, tak jak Kasia powiedziała, też sąsiadów, ale w słusznym celu, gdyż ratuję im życie.
2: Damian jest strażakiem.
3: Zgadza się.
0: Damian, no dobra, ale to w takim razie, jak ty spotykasz się w swojej pracy z bardzo gorącymi sytuacjami, jakby nie patrzeć, i wody też używasz dużo, to jeszcze park wodny cię w ogóle kręci?
3: No jednak to umiłowanie do wody zostaje, także w czasie wolnym.
2: Tylko ty nam nie zabieraj węża i wozu strażackiego, żebyś wody całej z basenu nie wypompował, dlatego że nie o to chodzi w całej tej imprezie.
0: Na przykład jak pojedzie jakiś chłopak i zobaczy innego chłopaka i spłonie z zazdrości, że tamten ma klatę lepszą niż ten, to zawsze przyjdzie Damian i ugasi.
2: Ja myślę, że tam
3: dokładnie
2: można gasić
3: gorące nastroje.
2: Pragnienie na przykład podczas takiej imprezy jak SK in the Sun. Strażak będzie w tym świetny.
0: To w takim razie pakuj wóz strażacki, bo mamy dla ciebie zaproszenie i dla twojej ekipy na rozpoczęcie lata w Santago, to 20 czerwca.
2: 4 osoby. Zabierasz 3 plus ty. 500 kieszonkowego ci dajemy. Nocleg na miejscu i dużo atrakcji. Oczywiście spotkanie też z naszą ekipą.
3: Jasne, super.
0: No to w takim razie baw się dobrze. Niech będzie ogień, ale taki, wiesz, bezpieczny w przenośni.

0: chciałem powiedzieć, że my jesteśmy teraz na live na TikToku, nie tylko w radiu.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie, Radio Podkreślnik SK, tam możecie nas znaleźć, zobaczyć i zdziwić się, jak wyglądamy.
0: Ale Kasia, ty dzisiaj jesteś piękna.
1: Albo zaskoczyć.
0: Że zawsze jesteś piękna. Cofnij to. Ale dzisiaj po prostu to już przekroczyłaś samą siebie.
1: Nie musiałeś tego mówić, to teraz brzmi tak bardzo nieprawdziwie i tak bardzo nierealnie, że trzeba było zostać już przy tamtej wersji.
0: Słuchajcie, a propos kosmosu, chciałem tutaj przejść szybko do innego tematu, ponieważ nasza astronauta...
1: Kosmiczne dzieci się urodziły.
0: Tak, i pani posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, Sławosz oczywiście, o nim mówimy, pochwalili się narodzinami syna, także gratulujemy bardzo serdecznie. Rodzina się powiększyła.
1: 25 maja podobno ten syn się urodził, więc
0: pochwalili.
1: Dzień dziecka już zaliczył pierwsze prezenty na koncie.
0: Tak, ale tak sobie pomyślałem, że no z dziećmi, nawet tymi kosmicznymi, w cudzysłowie, jest w sumie tak jak z każdymi normalnymi, czyli jak jest malutkie, no to wiadomo, droga mleczna, no bo karmienie i te sprawy.
1: A potem?
0: A potem, no to już woła tyle pieniędzy, że czarna dziura po prostu wkładasz i znikają.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
22: Skoda. Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
23: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
24: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
25: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
28: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
29: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
30: I po reklamie.

0: Ty już włączyłeś mikrofon?
1: Ja myślałem, że ty będziesz mówić.
0: Spokojnie. I jeszcze gra mi w uszach Katy Perry Legendary Lovers, a tutaj czerwona lampka przed oczami.
1: I to lampka radiowa, żeby nikt nie pomyślał, że lampka to jakiegoś czerwonego płynu wjechała przed długim weekendem. Jesteśmy trzeźwi, możemy huchnąć.
0: Bez skojarzeń. 4 minuty jeszcze do godziny 17, po tej 17 będziemy nadal wrzucać na luz i rapować razem z wami.
1: O planach na długi weekend, zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
9: Niskie ceny są

0: za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem, bo możemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
8: Widać, że ruszyliście na długi weekend. Sytuację na drogach śledzi reporterski Michał Skolimowski.
9: Zapchana jest m.in. Wisłostrada w stronę Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi też warszawski odcinek S8. Do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Zwolnić trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
10: Ale za to mamy słońce jeszcze w stolicy. Jutro niestety może być już deszczowo.
11: Korzystajcie, póki możecie.
7: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Kierowcy w Małopolsce poza komunikacyjnym szczytem muszą mierzyć się z protestami. Sytuację śledzi reporterka SK Ula Bienia-Niesyczyńska.
12: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
13: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilany.
12: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie, na mapach jest wręcz czerwono.
8: Uważajcie też na Krajowej 44 w Zatorze, tam po wypadku ruch wahadłowy. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia to krajobraz na Śląsku, przez region przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali do ponad 40 interwencji.
14: Wiatrołomy, powalone drzewa, a kokota mamy na wysokości sportowców zalaną jezdnię.
8: Relacjonuje Dawid Strączek ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Zapisy na największy turniej piłkarski dla młodzieży z Orlika na stadion przedłużone. Do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
15: Mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miastach zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
8: Nagrodą główną dla najlepszych drużyn jest wyjazd na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu. W zeszłym roku zwycięzcy trenowali w szkółce FC Barcelony. Zapisy dostępne są na stronie z Orlika na stadion.pl.
6: SK Warszawa News.
8: Rusza kolejny etap prac nad wschodnią obwodnicą Warszawy. Właśnie podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji dla brakującego odcinka trasy S17.
16: Chcielibyśmy, żeby to była droga po 3 pasy w każdym kierunku, żeby powstały drogi lokalne.
8: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obwodnica ma powstać w latach 2036-38. W stolicy trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polacy niestety przegrali 2 spotkania z Łotwą i Mongolią. Dziś kolejne z Czechami o 18:45 i USA po 21:00.
17: Wrzuć na luz.
18: W Radiu SK.
11: Już dawaj, mogę? Dawaj, Międzynarodowa dawaj. Godzina Szczęścia! I w tym tygodniu to zdecydowanie waży więcej niż w każdym innym, bo jest środa, my to już mówimy.
10: Środa jak piątek i powiem wam szczerze, że naprawdę chyba zaczyna się długi weekend, bo Kasia pomalowała usta podczas serwisu informacyjnego. Dokąd ty się wybierasz? Dowiemy się za chwilę.
11: To, żeby lepiej rapować za chwilę na antenie. 3 minuty po 17.
10: Kasia Mięsierska, Michał Hanczak.

0: No jak wjechał Denzel, no to musi być długi weekend dobry,
1: you
0: naprawdę.
1: Spin Around, Radio SK, 15 prawie minut po 17, wrzucamy na luz i wrzucamy też już piątek, chociaż jest środa.
0: No właśnie, zaczyna się weekend, dlatego my będziemy was pytali, jakie macie plany na ten długi weekend, ale chcemy, żebyście je nam wyrapowali, albo tam melo recytowali, jak kto woli.
1: My zaczniemy, pokażemy jak robić, albo jak nie robić, a potem będziecie wy.
0: Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, naprawdę nawet najbardziej przyziemne plany, co zaraz wam udowodnimy, przynajmniej ja, mogą być obiektem rapsów. To co, ja zaczynam, bo mam krótsze.
1: Proszę, zacznij.
0: Kaśka pisała i pisała, aż w końcu wymyśliła. Dobra, to ja zaczynam. Na Boże ciało, planów mam mało. Może poleżę, bardzo w to wierzę.
1: Trzymamy za to mocno kciuki.
0: Jutro mam wolne wyjątkowo.
1: Ja nie mam dłuższych planów, mam więcej napisane. Setki kilometrów do przejechania, tysiące nowych dań do spróbowania, nowe chwile do zapamiętania, a potem na siłowni dużo spalania.
0: Wspaniałe! Słuchajcie, no to są nasze rapsy, o naszych planach już wiecie, co będziemy robili, natomiast teraz my chcemy dowiedzieć się, co was czeka.
1: Głosówkami na eskowym Messengerze nagrywacie a cappella w miarę do rytmu właśnie swoje plany na weekend w wersji rapowej, a za chwilę będziecie mogli usłyszeć się na antenie.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: Ledwo zdążyłem.
1: Ale zdążyłeś. Oklaski wielkie, bo Kany to zrobił. I wy to też zrobiliście, czyli rapowaliście o waszych planach na długi weekend w Radiu SK.
0: A dlatego ledwo zdążyłem, że tych rapsów było tyle, że zanim wybraliśmy, zanim potem się udało to zgrać, zmiksować, no to Benson Boone praktycznie skończył.
1: Ale efekt mamy i zapraszamy teraz.
0: No to zaczynamy o waszych planach na długi weekend. Na dobry początek będzie rapowała
1: Monika.
0: Ale wcale nie jest dziewczyną ratownika chyba. No dobra, to posłuchajmy.
2: Na Boże ciało, trochę sprzątania, ale i także leniu chowania.
1: To się nazywa balans w życiu po prostu.
0: No to w takim razie Tomka posłuchajmy.
3: Weekend startuje, więc walizkę pakuję. Kosmetyki, garnitur, bo jadę na komunię. Nie jestem chrzestnym, więc się luzuję. Dobre jedzenie to jest to, co czuję.
0: O, to jak
1: nie jesteś chrzestnym, ale prezent i tak by tam wypadało jakiś
0: dać. Ale mniejszy.
1: Daria.
4: Typowy Polak, będę robić remont. Mogłabym nad morze, albo też na Giewont. Będę kłaść tapety. Boże, już nie mogę. Czemu ja to zawsze sobie robię?
1: Daria, gofry nad morzem albo stypki na Giewoncie są w cenie obecnie remontu w jakimś małym mieszkaniu, więc absolutnie nie ma czego żałować.
0: A ja ci, Daria, powiem po prostu, że jesteś remontowym bogiem. Uświadom to sobie.

0: Lego. Lego. Lego. Лего.
1: СК Варшава.

0: Taylor Swift i Elizabeth Taylor tuż obok niej, w Radiu Łezka.
1: Ktoś idzie!
2: Ktoś idzie, to długi weekend idzie.
0: I całe szczęście, że on nadchodzi, będziecie mieli więcej czasu, żeby posłuchać Radio SK, żeby trochę poloniuchować, ale też, żeby wasze dzieci posłuchały SK Toy Story Radio.
2: O tam dzieci, dorośli też mogą. Taylor Swift nieprzypadkowo się tu pojawiła, bo ona nagrała kawałek do nowego Toy Story i premiera w piątek.
0: Słuchałam całą zeszłą sobotę SK Toy Story
2: ja
0: Radio.
2: Wczoraj na
0: dorośli
2: siłowni.
0: Świetnie się też przy tym bawią.
2: Słuchajcie, świetnie się ćwiczy przy piosenkach z filmów Disneya, naprawdę.
0: Mam tę moc, mam tę moc,
2: nie
0: rekordy życiowe bijesz.
2: A przy mapetach to już w ogóle ekstra. Także polecamy SK Toy Story Radio, zwłaszcza, że tam oprócz piosenek z filmów Disneya, fragmentów Toy Story, także znajdziecie radiowców, nas, prezenterów Radia SK, ale w zupełnie innej formie. Na przykład Kasia ma swoje alter ego pod tytułem Lalka Rozgadanka.
0: Mam teraz powiedzieć?
2: Chcesz powiedzieć jak lalka?
0: To ja! Rozgadanka! Lalka, która uczy mówić!
2: I ona to zrobiła na żywo.
0: Blabladorem.
2: Bo dużo gadam, więc jestem pluszowym psem Hanym. Głównie szczekam, bo wyszczekany Hany.
0: Damy zajawkę teraz, jak to brzmi.
2: Teraz damy odpowiedź na to, gdzie nas słuchać w tym SK Toy Story Radio, czyli w naszej apce i na sk.pl.
0: Wpadajcie, ściągajcie i słuchajcie.
3: SK Toy Story Radio.
1: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live Remix.
5: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią?

0: powiedział mu Andrzej Leper. A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
3: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: To zabrzmiało jak weekend.
1: Długi weekend
2: idę po napój z palemką.
1: A bardzo proszę, śmiało, jeszcze
0: palmy
1: zdążysz.
0: Palmy tutaj masz w studiu nawet dwie, bo by ci żadna nie odbiła.
1: A propos roślin, my dzisiaj pytaliśmy z okazji dnia biegania, za czym jeszcze biegacie przed długim weekendem. Karola napisała, że właśnie wraca z pracy i będzie biec na jakieś pole w poszukiwaniu płatków kwiatów, bo ma córkę komunijną, a więc jutro na procesję potrzebna.
0: Sypanie kwiatków.
1: Powodzenia. Może lepiej do kwiaciarni pobiec.
0: Myślę, że to miliony monet potem będą bardzo mocno odczuwalne, jeżeli chodzi o portfel.
1: Życzymy wam dobrego, długiego weekendu. Łukasz Zduńczyk będzie was wprowadzał imprezkowo w ten stan długo weekendowy.
2: I my już za niczym nie będziemy biegać. My będziemy odpoczywać po prostu.
1: Dobra, to tego się trzymajmy. Uciekamy. Kasia, Michał, cześć.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
11: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
13: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy pielęgnacja może stać się deserem?
16: Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Patrzę na tą mapę drogową. Trudno powiedzieć, od czego zacząć, ale wiesz, co jest najgorsze?
2: No.
18: Że ja za chwilę sam będę musiał w te korki wjechać.
2: Ale to są przyjemne korki, bo na start długiego weekendu.
18: Dokładnie. Jeśli chodzi o najważniejsze informacje, to S8 w kierunku Warszawy na wysokości Żabiej Woli po wypadku jest już odblokowana i możecie swobodnie przejechać w kierunku stolicy. Korkuje się A2, S8, wylotówka w kierunku Łomianek, S2 w kierunku Terespola. Niemalże na całej długości się przytyka. No i jeszcze Prymasa Tysiąclecia, Jerozolimskie i Wisłostrada.
2: A początek długiego weekendu wymarzony. 22 stopnie, słońce. Lekka bluza się przyda, bo tak troszkę chłodno zawiewa. Tak, przynajmniej nie będzie trzeba podlewać trawy. O.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźnik na poziomie 3,75%. To już kolejny miesiąc z rzędu bez zmian. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Od dziś osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze lub hulajnodze w kasku. Za jego brak rodzice lub opiekunowie mogą zapłacić 100 zł mandatu. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. 19 i 20 czerwca pierwsze warszawskie targi obronne w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
19: SK Sport News.
18: I na początek powiedzmy to jeszcze raz. Maja Kwalińska w półfinale French Open. Polka nie bez trudności pokonała dziś Rosjankę Annę Kalińską 7-6-6-3. Jest jeszcze jedna sensacja. Z turnieju chwilę później odpadła Aryna Sabalenka, pierwsza rakieta świata. A to oznacza, że na drodze Mai w półfinale stanie kolejna Rosjanka, Diana Schneider. Początek meczu już jutro, chwilę po 16. A jeszcze dziś w Warszawie piłkarskie emocje, czyli kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski po porażce z Ukrainą z szansą na rehabilitację z Nigerią. Pierwszy gwizdek o 20:45.
19: SK Warszawa News.
18: Zniknie betonowa wyspa wokół Palmy na rondzie de Gaulle'a. Drogowcy ogłosili przetarg na wybór wykonawcy, który zazieleni ronda.
20: Stworzy taki wizerunek, no trochę morza zieleni wokół Palmy.
18: Mówi Jakub Dybalski z ZDM-u. Efekty mamy zobaczyć już jesienią. Nowe zasady dla hulajnóg elektrycznych na wynajem te zwolnią w wybranych rejonach do 12 km na godzinę. Na przykład na moście pieszo-rowerowym. Pojawią się też nowe strefy zakazu jazdy i parkowania. Będą kary dla operatorów za parkowanie poza wyznaczonymi miejscami.
21: Imprezka.
2: Imprezka. Maja Kwalińska w półfinale, a my to już jesteśmy w finale tego weekendu, tygodnia, słuchajcie.
18: No, poczekaj, weekend
2: finał się
18: będzie
2: dopiero,
18: w niedzielę.
2: No właśnie, weekend dopiero się zaczyna, to jest początek długiego weekendu, a my dokładamy to, co najlepsze, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Czujecie, jaki on jest wyluzowany? On już odpoczywa, on już zaczął długi weekend. Alex Warren w Radiu SK, to są weekendowe hity na czasie, już 13 minut po godzinie 18. Przed chwilą podsłuchałem rozmowę dwóch moich kolegów z radia i jeden mówi tak: no to co, zaczynamy weekend, a ten drugi: ta, idę trawę dosiewać. Więc ja mam pytanie do was, od czego wasz długi weekend się zacznie? A może już się zaczął? Może takim pierwszym punktem długiego weekendu były zakupy na grilla? Albo teraz właśnie zaczynacie weekend, bo siedzicie z rodzinką na tarasie i po prostu odpoczywacie, niczym się nie stresujecie, albo jedziecie razem w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jaki jest pierwszy punkt waszego długiego weekendu? Nagrywajcie się, a ja gram hity na czasie. Teraz ten zawsze na czasie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko

0: No i tak się właśnie zaczyna długi weekend z hitami na czasie to Kaigo, który w najbliższy piątek po 23:00 tylko dla was na antenie Radia SK zagra swój specjalny set. To w naszym kultowym programie SK Live Remix, a tymczasem środowy wieczór 24 po godzinie 18:00. Dajecie znać, od czego ten weekend się u was zaczyna, no i Sandra daje znać, że ona właśnie z dzieckiem jedzie na basen, a Patrycja dopiero dziecko planuje.
1: Z naszym długim weekendem jest tak, że teoretycznie go mamy, ale w praktyce nie możemy nic zrobić, bo w piątek bierzemy ślub, więc jest jedno wielkie przygotowanie. A po ślubie będziemy dalej przedłużać sobie weekend. Pozdrawiam. No,
0: po weselu to już będzie można zaszaleć, bo już będzie za co. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, od czego ten długi weekend u was się zaczyna. A ja za chwilę zagram Davida Guettę. Turururu będzie zremiksowany klasyczny hit.
2: Zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia!
13: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
17: I po reklamie.

0: Dua Lipa i The Baby w Radiu SK. Zaczynamy długi weekend, a od czego ten długi weekend się u was zaczyna? Tomek pisze, że on właśnie szykuje w domu strefę kibica. Będzie z kumplami oglądał mecz Polska-Nigeria. Dostał właśnie oficjalne pozwolenie od żony. Natalia, jak u ciebie?
1: Nasz pierwszy punkt w ten piękny, cudowny, gorący, długi weekend to kręgle ze znajomymi.
0: Ale to już wiadomo, że to będzie udany długi weekend, bo szacun, że w ogóle udało wam się zgrać terminy, że się kumple nie wykręcali, że praca, że musi z dzieckiem zostać, że do lekarza, że wszyscy się spotykają i grają razem w kręgle i na 100% po tym graniu w kręgle wspólnym padnie takie zdanie, ale było fajnie, musimy się częściej na takie granie zgadywać. A co z tego częstszego grania wychodzi, to już wszyscy wiemy. Radio
2: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: I po reklamie.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

No i to jest piękny początek długiego weekendu, choć mam nadzieję, że wam się w głowie teraz nie kręci mimo wszystko. Bledka w Radiu SK, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i wielkie gratulacje! Nie dla Bledki, tylko dla naszego polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który po raz pierwszy został tatą. Wczoraj się pochwalił, że ma synka. Słuchajcie, to dziecko ma zaledwie kilka dni, a już można mu pozazdrościć, bo na 100% przyjdzie taki moment, że nie będzie z kim dziecka zostawić i synek z tatusiem będzie musiał pójść do pracy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Wracamy!
9: Wracają straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
10: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
9: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
11: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: I po reklamie. Warszawa na czasie.
15: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Teraz ważna informacja dla wszystkich rolkarzy. Już w najbliższą sobotę kolejny night skating i dwa przejazdy. Pierwszy pod hasłem Bajkowe postacie ruszy o godzinie 17. Odnajdą się tam również początkujący. Z kolei o 21 przed pomnikiem Kopernika rusza zbiórka na przejazd z poziomem Extreme. Trasa ma ponad 50 km. Z kolei nad Zegrzem przez cały weekend festiwal morowodny. Będą m.in. otwarte zawody na deskach SUP. To przy pułku Radio 11.
16: Muzyką się żyje. Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce i już w tej godzinie komuś z Was właśnie taką niezłą imprezkę załatwimy. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festivalu. To już 17 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Oprócz światowych legend na scenie też bardzo mocny skład polskich artystów, m.in. bracia Kasperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, autorzy słynnego Explosion. Podwójne zaproszenie za chwilę powędruje do kogoś z Was, za moment dzwonię, a w piątek oprócz zaproszeń na koncert The Black Eyed Peas. Załatwimy wam też spotkanie z zespołem twarzą w twarz. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. W piątek będziemy mieli też dla was idealną propozycję na długi weekend. Najlepsze sety od najlepszych producentów świata. Powróciło legendarne pasmo SK Live Remix i w każdy piątek od 20 najpierw set najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a od 22 antenę przyjmują światowe gwiazdy. Najpierw od Armina Van Burena, Estate of Trance, potem specjalny set Kaigo i jeszcze wielu innych producentów. SK Live Remix możecie też słuchać w każdym momencie, całą dobę, cały tydzień w eskowej aplikacji na smartfony.
0: Impreska.
8: Impreska.
0: Preska.
8: Preska.
0: Eska.
16: To się nazywa dobra imprezka, bo to nie koniec niespodzianek, które dla was mam w tej godzinie. Oprócz biletów na koncert The Black Eyed Peas będzie też gorąca nowość, która może być hitem tegorocznych wakacji. Słuchajcie, zagram nowy, jeszcze ciepły numer od Dawida Podsiadło, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 3 po 19. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Mosiman w Radiu SK. Teraz czas na kolejny hit, który swoją karierę zaczyna właśnie tutaj w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo wy już wiecie, że jak SK coś zagra, to to będzie hitem, bo my się na nowościach znamy. A ten pan ma na koncie niezliczone ilości hitów i robi to po raz kolejny. Dawid Podsiadło wydał nowy numer. Lada moment rusza w stadionową trasę koncertową. Na jesieni będzie też płyta i właśnie z tej płyty wyciąga dla nas singiel Na Błysk. Sprawdźcie, co przy tym numerze czujecie, bo ja sobie wyobrażam taki upalny letni wieczór. No to gramy. Nowość od Dawida Podsiadło.
2: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: ale to jest hicior. Bibi Rexa i David Guetta w Radiu SK, a razem ze mną Kuba. Cześć, Kuba.
1: Cześć, cześć.
0: Kuba, mam coś dla ciebie fajnego, posłuchaj. Wiem, że ty lubisz te dźwięki. Szukaliśmy dokładnie na SK.pl tak. Największego fana The Black Eyed Peas na świecie. Takiego, który lubi między innymi ten hicior. No i słuchajcie, Kuba ma staż 20 lat w byciu fanem The Black Eyed Peas, a zaczęło się w roku 2003 na imprezie urodzinowej u kolegi. Powiedz, jak ta impreza się skończyła, co tam się wydarzyło?
1: No, skończyła się dość szybko, bo trochę po 21, jak niestety sąsiedzi już nie mogli wytrzymać dźwięków lecących z głośników, ale nie zdawałem sobie sprawy.
0: I to było to właśnie?
1: Dokładnie tak, to jest to.
0: Nie no, słuchaj, jak ja bym był twoim sąsiadem i bym usłyszał coś takiego zza ściany, to bym mówił, no dajcie głośniej, ale chyba to nie były ich klimaty po prostu.
1: Nie, to już byli starsi ludzie.
0: Słuchaj, ja tu sobie jeszcze wypisałem na liście, w których momentach życia ten kawałek towarzyszył. Na oblanym egzaminie na prawo jazdy, zdarza się,
1: dokładnie,
0: prawda? Ale też podobno ten numer ratował ci życie na studiach, jak to było?
1: A, no to jak trzeba było uczyć się ciężko po nocach, to gdzieś tam sobie leciał w tle i tak pozytywnie napawał, pomimo tego, że tekst jest taki, jaki jest.
0: Gdy już czwarta kawa nie działała, wtedy wlatywał ten hicior i jakoś szło. Słuchaj, ja myślę, że tym swoim stażem, jako fan The Black Eyed Peas, myślę, że zasłużyłeś na coś fajnego. Właśnie teraz leci do ciebie podwójne zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival.
1: Wow, super.
0: Słuchaj, jak tam będzie głośno, to już nikt nie będzie wzywał policji. Wszyscy będą szaleć razem z tobą.
1: Super, super, bardzo dziękuję.
0: A kogo ze sobą zabierzesz, jeszcze się pochwal?
1: Moją dziewczynę.
0: A, no to mam nadzieję, że ona też lubi The Black Eyed Peas tak jak ty. A jeśli nie, to jej opowiedz, co się przy tym numerze działo.
1: Opowiem wszystko ze szczegółami.
0: Dobrej zabawy, Kuba, trzymaj się.
1: Super, dzięki wielkie, na razie.
0: Na razie, a jeżeli wy też chcecie zgarnąć zaproszenie na taki koncert, wpadajcie na SK.pl i udowadniajcie, że jesteście największymi fanami The Black Eyed Peas na świecie, a w piątek do zgarnięcia będzie jeszcze spotkanie z tym zespołem. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia!
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż...

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Czy on przypadkiem nie śpiewa o tym, co się teraz właśnie dzieje? Bo to jest bardzo piękny czas. Długi weekend właśnie się zaczyna. A w Radiu SK grają właśnie takie hity na czasie. To Wiktor Waligura, za 13 minut będzie godzina 20. To właśnie wcielcie się w rolę Wiktora Waligury i też dajcie mi znać, dlaczego to jest piękny czas. Dajcie znać po prostu, dlaczego jest wam teraz dobrze, dlaczego jest wam przyjemnie. Może druga połówka właśnie teraz zabrała was na randkę, a może szykujecie się do wieczornego spaceru z psem. Dlaczego to jest piękny czas, dlaczego jest wam dobrze? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja zadbam o to, żebyście nie ziewali za bardzo, bo to są energetyczne hity na czasie. Ale Soy Nate Smith już teraz w Radiu SK.

Polecam przetestować ten numer w samochodzie, rozkręcić bas i po prostu się bujać. Gibbs i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A was przed chwilą zapytałem, dlaczego jest wam tak po prostu dobrze. I Ola mówi, że jest jej bardzo dobrze, bo przed chwilą odstawiła dzieci do teściów i mają z mężem teraz wolną chatę. No jedno jest pewne, Ola z mężem raczej dzisiaj nie będzie oglądała meczu polskiej kadry. Przypomnę, o 20:45 na Narodowym gramy z Nigerią. No i jest news z ostatniej chwili, składy się pojawiły. No i oczywiście są największe gwiazdy: Lewandowski, Zieliński, Szymański, Zalewski, ale jest też młody Kacper Potulski, 18-letni. Mecz startuje o 20:45. Będę ten mecz z wami oglądał i oczywiście za chwilę zagram m.in. Alexa Warrena. A wy cały czas możecie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dobrze?

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez zjuzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
3: I po reklamie. Warszawa na czasie.
4: Hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli macie ochotę na jakieś kinematograficzne wrażenia, no to możecie się szykować już na najbliższy piątek o godzinie 21.15. Macie kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim. Będzie pokaz filmu Gdzie jesteś, Amando? Wstęp wolny. Pamiętajcie też, że od jutra rusza Wielkie Święto Warszawy. W planach również pokazy filmowe, ale też koncerty, czy już piąty Marsz Syrenki. Ten startuje w sobotę o 13.00.
5: Muzyką się żyje.
6: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. To piosenka I Knew It, I Knew You. Jak mówi Taylor Swift, zawsze marzyłam o napisaniu czegoś dla tych postaci, które uwielbiam. Odkąd jako pięcioletnie dziecko oglądałam pierwszą część Toy Story. Zakochałam się w Toy Story 5 od pierwszego wejrzenia. Premiera tego kawałka już w najbliższy piątek i oczywiście ten numer w Radiu SK zagramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. No i SK też dołącza do świata Toy Story. Już teraz możecie słuchać jedynej takiej stacji radiowej w Polsce. SK Toy Story Radio. Zabieramy was do świata zabawek. Możecie w nim usłyszeć najpiękniejsze bajkowe piosenki na czele z kultowym hitem Ty druha we mnie masz. W tym radiu usłyszycie też newsy ze świata zabawek. SK Toy Story Radio czeka w eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: SK.
8: SK.
6: A tymczasem załatwiam wam hity na czasie, które idealnie pasują w trasie do sklepu po zapas kiełbasek na grilla. No i razem z wami też rzucamy się na kanapę w salonie i po prostu odpoczywamy, bo tak się właśnie zaczyna długi weekend. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

ale przyjemnie się tego słucha. Numer dobry na wieczór. Sony Fodera w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A jeden z naszych reprezentantów, słuchajcie, musiał pilnie opuścić zgrupowanie kadry. Nasz młody piłkarski talent, Oskar Pietuszewski, który się mocno rozkręca, słuchajcie, musiał wczoraj wziąć zwolnienie, opuścił zgrupowanie, pojechał do Białegostoku, do liceum, żeby dokończyć matury. Dzisiaj już wrócił i już jest w kadrze na dzisiejszy mecz towarzyski Polska-Nigeria. Tym bardziej, słuchajcie, się dziwię, po co on na tę maturę pojechał. Czy jemu taka matura jest potrzebna? Z tego co wiem, jak piłkarz podpisuje milionowy kontrakt na grę w piłkę, to raczej nikt nie pyta, jaki miał wynik z matmy czy polskiego.

0: odpowiednia playlista na dobry początek długiego weekendu, w pół do 21, a wy dajecie znać tak po prostu, dlaczego jest wam dobrze. No i Monice jest bardzo dobrze, bo to jest rodzinny wieczór.
1: No hej, dlaczego jest mi dobrze? Mąż wrócił wcześniej z pracy, jest na dworze, jesteśmy razem z dziećmi. I bardzo mnie to cieszy.
0: Czyli wszystko na swoim miejscu, ale tak na miejscu męża Moniki to jeszcze chwilę bym na tym podwórku posiedział. Tak z pół godziny, tak na wszelki wypadek, jakby jakieś bojowe zadanie jej się przypomniało. Radio
2: SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: I po reklamie.

0: nie jest sąsiad z wiertarą. To Aikola Pop, która w Radiu SK dodaje nam energii na wieczór. No i naszym piłkarzom też dodaje energii. Oni za chwilę wyjdą na boisko i zagrają z Nigerią towarzysko na Narodowym. Oni przed wyjściem z szatni już tam czekają z dziećmi za rękę i za chwilę wyjdą. A Basia daje znać, że jest jej generalnie bardzo dobrze, bardzo przyjemnie.
1: Wracam właśnie od osteopaty i dlatego jest mi dobrze. Czuję się zrelaksowana, rozluźniona i za chwilę zaczynam długi weekend. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Basia, ty tak na wszelki wypadek nie chwal się swojemu facetowi, że jest ci dobrze, żeby nie psuć mu wieczoru. A ja coś romantycznego i spokojnego teraz zagram. Tak na uspokojenie po całym prawie tygodniu. Joe już teraz.

0: Olivia Rodrigo tak pięknie śpiewa. Tak wam gra Radio SK na dobry początek długiego weekendu w środowy wieczór. Na Stadionie Narodowym trwa towarzyski mecz Polska-Nigeria, 6 minuta na zegarze, ciągle 0-0. A tymczasem w dziecięcym pokoju też może trwać mecz, słuchajcie. Drużyna Chudego kontra Kosmici. O tym wszystkim was na bieżąco informujemy w SK Toy Story Radio. Stworzyliśmy stację radiową, która może nadawać w dziecięcym pokoju w świecie zabawek. I już teraz czas na najnowsze newsy.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Polecam wam to radio odpalić, bo naprawdę tam się można poczuć jak dziecko. Nie tylko lecą takie newsy ze świata zabawek, ale są też przepiękne, bajkowe hity. SK Toy Story Radio czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.

0: Action SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wymienił pan stary piec na nowy.
6: Oszczędniej jest i mniej kopci.
5: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
7: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
5: Jak pan grzeje bez opału?
8: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
5: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
16: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie możecie się już doczekać, jak uczcicie ten długi czerwcowy weekend i macie ochotę na jakąś imprezkę, to już jutro w klubie Tygmont macie imprezę Thirsty Thursday. Wybawią się tam wszyscy lubiący klimaty house'u, popu i dance'u. Wstępy bezpłatne. A jeśli lubicie też techno, trans i tym podobne klimaty, możecie wybrać się na rave'a w chmurach. To przy 11 listopada 22. Impreza startuje w sobotę o godzinie 23. Wstęp wolny.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Lubelska, Warszawa.
1: Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Śląska Warszawa.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.